0: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
1: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
0: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa gala seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
2: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic.
3: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
2: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków sprzed 200 lat. Takie znalezisko odkryto w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych.
4: Najstarsze, opisane w języku niemieckim, pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku. Ale są tam też takie, tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.
2: Podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią teraz do Archiwum Państwowego w Szczecinie. A jak wyglądają? Zajrzyjcie na rmf24.pl do zakładki Regiony. A na koniec tych faktów wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Miłosz Motyka, minister energii, był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Ile będzie kosztować paliwo jutro i pojutrze w weekend na stacjach?
6: Jeżeli chodzi o cenę maksymalną na najbliższe dni, ona będzie podana około godziny 12. Należy się spodziewać niższej ceny niż dziś.
5: Ale wie pan, o ile niższej?
6: Dokładną daną każdego z rodzaju paliw i benzyny 95, 98 i diesla poznamy do godziny 12.
5: Ale pan ją zna. Powiedział pan, że będzie niższa.
6: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym. Sytuacja na rynkach też wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa. Ostatnie dni natomiast, to tak jak obserwowaliśmy po tym zaognieniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, były wyższe ceny. Teraz znowu wracamy do pewnego
5: uspokojenia. Tylko, że dziś w nocy było miłosne stuknięcie, jak to określił Donald Trump.
6: Ale jeżeli chodzi o trend, bo mówimy tutaj o trendzie, który ma później wpływ i przełożenie na nasze portfele w zakresie cen na stacjach, to on jest bardziej ostrożnie optymistyczny. Natomiast oczywiście to nie jest moment i to nie jest dzisiaj czas, kiedy możemy mówić o tym, że ceny paliwa są rynkowo niskie, bo tutaj ta interwencja państwa jest oczywiście konieczna.
5: CPN został przedłużony do połowy
6: 15 maja.
5: A co dalej?
6: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze, tutaj.
5: Będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
6: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych. Tutaj ta ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale oczywiście pana ministra Domańskiego również, który odpowiada za budżet państwa.
5: Bo to kosztuje
6: państw
5: miesięcznie 1,5 miliarda, trochę ponad 1,5 miliarda, prawda?
6: Tak.
5: Stać nas na to?
6: Stać nas.
5: Ile jeszcze wytrzymamy?
6: No to jest pytanie do pana ministra Domańskiego, natomiast też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne, kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
5: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
6: Nie.
5: Dla firm? Dla kogo? Co znaczy?
6: Analizujemy tę sytuację rynkowo pod kątem tego, jak będą kształtowały się ceny chociażby gazu. I tutaj takie mechanizmy, jakie miały już miejsce w latach poprzednich, możemy wprowadzić. Taka też inicjatywa na poziomie europejskim przez kilka państw została podjęta, zainicjowana. Stosowny list do ciał unijnych został wystosowany także przez Polskę.
5: A co z LPG? Bo to też jest takie pytanie, które cały czas się pojawia z tym gazem do samochodów.
6: Jeżeli chodzi o ceny gazu, spadają w ciągu ostatnich dni. To też jest element uspokojenia sytuacji na rynkach. Natomiast jak pan redaktor mnie także pyta o sytuację budżetu państwa, no
5: tak,
6: to też jest pewna odpowiedź co z LPG. W tym zakresie to wsparcie, ta tarcza ochronna jest skierowana w stosunku do paliw, które są narażone na najwyższe procentowe podwyżki.
5: Panie szczerze, dobrze zrozumiał. Pan powiedział o podatku od ponadwymiarowych zysków. To miałoby zastąpić CPN, czy
6: nie
5: uzupełnić kwestie budżetowe, żeby tych pieniędzy było
6: więcej?
5: To
6: jest naturalne działanie, które też podnosiliśmy jako możliwe w momencie wprowadzenia programu CPN. O tym mówił premier. jako to, żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przedkupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe lub szybciej spadają i ta i ten zysk jest wyższy danych firm i dzisiaj tę sytuację analizujemy wspólnie z Ministerstwem
5: Finansów. Pytam się także dlatego, że tak, za chwilę mamy czerwcówkę, to po 15 maja jest czerwcówka, a potem mamy wakacje i to jest moment, w którym bardzo wielu Polaków będzie się poruszało także samochodami, będzie potrzebowało paliwa i pytanie, czy wtedy możemy czuć się bezpiecznie.
6: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach, ona jest tak niestabilna i jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i nikt nie będzie wskazywał na daną przyszłość, jak będą się te ceny kształtowały.
5: Ale możemy pytać rządu, czy będzie zachowywał program CPN.
6: Ale to panie redaktorze, odpowiadam. Jeżeli sytuacja na rynkach się nie uspokoi, to będziemy analizowali ją oczywiście na bieżąco, ale ten program, tak jak deklarowaliśmy, będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne.
5: A co z paliwem lotniczym? Bo to jest drugie pytanie, które się pojawia. I rzeczywiście wiele linii lotniczych i wiele portów lotniczych zaczyna mówić o tym, że go brakuje.
6: To jest sprawa, która jest bardzo mocno podnoszona przez nas na poziomie europejskim przede wszystkim, bo to jest już kwestia bardzo mocno nie narodowa, tylko europejska siłą rzeczy, bo przecież te loty są międzynarodowe i jako Polska jesteśmy bezpieczni, mamy zagwarantowane i produkcję, i dostawy, i odpowiednie magazyny. Natomiast w różnych państwach
5: będzie podobnie.
6: Nie przewidujemy ryzyk. Nie braknie paliwa lotniczego w Polsce. Takie zapewnienie ze strony i spółek paliwowych i też naszego narodowego czempiona lotu mamy. Nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o loty z Polski. Natomiast tak, w niektórych państwach pewne ograniczenia w siatkach połączeń niektórych linii lotniczych są już wprowadzane.
5: Żebyśmy dobrze to zrozumieli praktycznie. To znaczy, możemy wylecieć z Polski, bo tutaj paliwo będzie, ale może się okazać, że z jakiegoś kraju możemy nie wrócić.
6: Pan redaktor próbuje państwu przedstawić wizję, w której będziecie musieli na wakacjach spędzić trochę dłużej. Natomiast już uspokajam. Państwa europejskie, ministrowie energii bardzo intensywnie pracują nad tym, by to paliwo lotnicze w momencie właśnie szczytu sezonu wakacyjnego zapewnić. Przestawiane są moce rafineryjne na produkcję paliwa jet oraz ściągane jest to paliwo z innych kierunków. Stąd myślę, że wiele państw dzisiaj widząc to, jak ten ruch się kształtował w kolejnych poprzednich latach, odpowiednio zwiększa dzisiaj te dostawy.
5: Ale z drugiej strony już słyszymy, że niektóre linie lotnicze niemieckie, włoskie ograniczyły. To znaczy, że jakby ale wszystko państwa robią, ale nie ma
6: ograniczyły także ze względu na to, że te koszty są po prostu bardzo wysokie. Wysokie ceny związane z importem danego paliwa jet. Brak później chętnych na loty sprawia, że linie lotnicze notują straty i to jest czysta ekonomia. O tym rozmawialiśmy z ministrami energii podczas ostatnich spotkań i tutaj to też niestety jest pochodną sytuacji na Bliskim Wschodzie, za którą nikt z nas nie odpowiada.
5: Panie ministrze, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo, to jest pytanie. Pan mówi, że ja tutaj coś przedstawiam słuchaczom. Ja
6: oj, prowokacyjnie rozumiem, panie redaktorze.
5: Pytanie, czy może być tak, że ktoś wyleci z Polski, bo my mamy, a na przykład tak z jakiegoś kraju będzie miał kłopot z powrotem, albo zapłaci dużo więcej.
6: Tak nie będzie, natomiast niestety to, co obserwujemy, to, co już dzisiaj nie jest ryzykiem, tylko niestety nową rzeczywistością, to są wyższe ceny, które są spowodowane tym, że to paliwo jest po prostu droższe. Wyższe ceny wakacji, wyższe ceny w sektorze turystycznym.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF Celtic.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Dziś na Węgrzech zaprzysiężenie nowego rządu. W faktach sprawdzaliśmy, co dalej ze ściganiem Zbigniewa Ziobry, który przebywa w tym kraju. Będzie też temat systemu kaucyjnego w Polsce. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska miliard opakowań wróciło do recyklingu. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek. Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej teren choroby roślin i szkodniki. Jak na to reaguje Komisja Europejska?
2: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału. Podkreśla, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
1: O czym donosiła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Peter Madziar zostanie dziś oficjalnie zaprzysiężony na premiera Węgier. Inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się o godzinie 10. Zmiana rządu w Budapeszcie może mieć wpływ na sprawy Zbigniewa Ziobry, który przebywa na Węgrzech i korzysta tam z azylu politycznego przyznanego przez Viktora Orbana. Nowy premier zapowiedział uchylenie decyzji o azylu, ale według komentatorów nie wpłynie to znacząco na sytuację byłego ministra sprawiedliwości. Sprawę śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Nawet jeśli azyl Zbigniewa Ziobry byłby uchylony dziś, w jego sytuacji praktycznie nic by to nie zmieniło. Za byłym ministrem w lutym wystawiono jedynie list gończy działający tylko w kraju. Jego zatrzymanie na Węgrzech byłoby możliwe, gdyby sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania, co jednak wciąż nie nastąpiło i nie nastąpi jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Adwokat Ziobry od miesiąca nie dostarczył do sądu poprawnie podpisanego zażalenia, a bez jego rozpatrzenia decyzja w sprawie ENA nie może zapaść. Od listopada trwają próby zabezpieczenia nieruchomości Ziobry w kraju. Wciąż bez powodzenia. W Sejmie jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, ale od miesiąca wciąż nie dotarł od marszałka do właściwej komisji. Podsumowując, jak długo Zbigniew Ziobro mieszka za granicą, niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest dla polskich władz nieuchwytny.
1: Już miliard opakowań zostało zwróconych w systemie kaucyjnym. To dane, które podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według wyliczeń resortu w ciągu tygodnia średnio oddawanych jest 100 milionów butelek i puszek. Opakowań zwracanych jest coraz więcej, a ile w Polsce jest miejsc, w których można je zwracać? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Resort wylicza, że punktów zbiórki jest już ponad 57 tysięcy. Wśród nich ponad 12,5 tysiąca tak zwanych butelkomatów.
5: Jeszcze dwa tygodnie temu tych automatów było 9,5 tysiąca, także widzą Państwo, jak duży jest progres i to oczywiście bardzo cieszy.
4: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Z pewnością cieszy bardziej, gdy automaty funkcjonują poprawnie, bo nie brakuje skarg na niedziałające lub zapchane urządzenia. Przypominamy, jeśli automat akurat nie działa, a sklep ma powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni, to i tak musi przyjąć naszą butelkę lub puszkę. Jeśli nie poprzez maszynę, to opakowanie powinien przyjąć pracownik sklepu.
6: Wiosenne fakty RMF FM.
1: Już można zachwycać się kolorami i zapachami bzu. Na to jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną.
7: Robi wrażenie i zapachowo, i wizualnie, bo bardzo pięknie się te kolory komponują.
8: No właśnie, jeszcze nie wąchałam, tylko oglądam, ale jestem zachwycona i najchętniej to bym sobie ułamała, ale nie wypada.
9: Wyczuwacie zapach, czy przywykłyście?
10: Bardzo, jak codziennie tutaj chodzimy, to właśnie czuć i bardzo ładnie to wygląda też.
11: W kule zapachową się to zmienia i właśnie bardzo ładnie tutaj tak pachnie tymi bzami.
1: Aleję pełną bzów w Łodzi odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Będzie drożej, tak o nadchodzących wakacjach mówi Miłosz Motyka, minister energii, który był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego.
12: Jeżeli chodzi o linie lotnicze, te ceny biletów już wskazują, że są droższe. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje, tutaj kilkuprocentowy wzrost. To pewnie będą już odpowiednie ośrodki analityczne związane z ruchem turystycznym analizowały, ale tak, takie sygnały mamy, jeżeli chodzi o rynek i to jest niestety pochodna sytuacji na Bliskim Wschodzie.
13: A czy rząd rozważa jakieś wsparcie dla branży lotniczej?
12: Nie przewidujemy, nie rozmawiamy o tym na ten moment.
13: A wakacyjne firm turystycznych rozmaitych?
12: To, panie redaktorze, może paradoksalnie zdarzyć się tak, że wobec tej sytuacji większa grupa naszych rodaków zdecyduje się na
13: odpoczynek w Polsce. To jest oczywiście bardzo dobre dla Polski.
12: To jest bardzo dobre dla Polski, natomiast tutaj ta sytuacja geopolityczna, makroekonomiczna na pewno będzie miała wpływ na ruch turystyczny, już ma. I myślę, że nawet żadne wsparcie w zakresie państw narodowych nie byłoby w stanie pokryć strat z tego tytułu.
13: Mówił pan ostatnio, panie ministrze, że macie wypracowane rozwiązanie w zakresie pewnych uproszczeń, jeśli chodzi o taryfy dla przemysłu energochłonnego. Co konkretnie oznaczają te uproszczenia?
12: Przede wszystkim to, że dzisiaj przemysł energochłonny jest przemysłem, który najmocniej dostaje po kościach, jeżeli chodzi o ceny wytwarzanej energii. Nie jest w stanie zmienić swojej produkcji pod kątem profilu, pod kątem dostosowania się do zmienności pogody, gdzie mamy ewidentnie tańsze.
13: Co to znaczy? To znaczy, że będzie taniej, czy będzie inaczej?
12: To znaczy, że będzie taniej dla grupy odbiorców przemysłowych, natomiast to rozwiązanie najpierw chcemy przedstawić tym, którzy są tym zainteresowani. O tym będziemy dyskutowali w ciągu najbliższych dni, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, gdyż takie rozwiązania w całej Unii Europejskiej właściwie są wprowadzane przez różne państwa.
13: A kiedy, które branże najbardziej skorzystają?
12: To jest branża hutnicza.
13: Hutnicza?
12: To są branże przemysłowe, które są związane z przemysłem, tak, oczywiście metalurgicznym, zbrojeniowym. To są te zakłady pracy, to są te zakłady, które zużywają najwięcej energii, nie są w stanie zmienić swojego profilu, właściwie pracują ciągle, są najbardziej energochłonne.
13: Tutaj ale to będą te wielkie firmy, czy te małe i średnie też?
12: Energochłonnych. To będzie, no właśnie to jest elementem naszej dyskusji, jak te progi określić pod kątem zużycia, pod kątem wyprodukowanych towarów. Tutaj to jest przedmiotem analiz, właściwie przygotowanych rozwiązań przez nas, ale będzie przedmiotem analiz przez odpowiedni zespół. Natomiast te większe firmy będą w stanie tańszy surowiec tej energii wyprodukować, tym będzie to miało lepszy wpływ także na małe i średnie firmy, więc to jest system naczyń powiązany.
13: A czy te nowe taryfy mają też zachęcać firmy do inwestycji w magazyny energii?
12: Ale
13: i
12: takie po pierwsze, absolutny priorytet, jeżeli chodzi o magazyny energii i te inwestycje na poziomie spółek energetycznych i na poziomie państwa podejmujemy, ale tak zachęcamy firmy do tego już. I to jest realny zysk. I takie programy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska już są realizowane. I tak w ramach tego zespołu będziemy także rozmawiali o kolejnych. Tak, to bilans, lepsze bilansowanie się tych firm pod kątem wykorzystywania energii wtedy, kiedy ona jest tańsza, jest możliwe. Ale są to firmy, które najczęściej pracują po prostu w trybie ciągłym i nie są w stanie i tak te magazyny im pomóc nadmiernie. Stąd kolejny pakiet rozwiązań.
13: Panie ministrze, to teraz pytanie do pana od prezydenta. Czy jest pan, pani, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To jest oczywiście planowane
12: pytanie. Jestem przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc nie jestem zwolennikiem wyższych cen energii, polityki Prawa i Sprawiedliwości, która realizowała politykę Zielonego
13: Ładu. Ale nie tego dotyczy pytanie pana prezydenta.
12: Tego dotyczy pytanie. Prezydent ucieka de facto tym pytaniem od Prawa i Sprawiedliwości, jego dziedzictwa.
13: Powinno się zrobić
12: takie referendum? To jest wotum nieufności wobec polityki PiS.
13: Prezydent składa wotum nieufności wobec polityki PiS.
12: Dokładnie tak.
13: Panie ministrze,
12: panie redaktorze, to proszę mi powiedzieć.
13: Ja nie jestem przedstawicielem Kancelarii Prezydenta.
12: Ja rozumiem, ale pan jest obywatelem. Nasi słuchacze,
13: tak, są
12: nas
13: też obywatelami.
12: Oglądają. Przecież kto rządził przez 8 lat? Kto się na to wszystko godził? Kto w 2018 roku godził się na szybsze tempo spadku liczby uprawnień, zmniejszenia liczby uprawnień, co doprowadzi do ich wyższych cen? Kto zgodził się na pakiet Fit for 55, na szybsze tempo redukcji
13: emisji? Może prezydent przemyślał, zmienia zdanie i chce oddać decyzję w ręce obywateli.
12: Kto inwestował właśnie te dopłaty do OZS-ROZE? Kto je wprowadzał? Więc ta polityka, o którą pyta pan prezydent w tym swoim politycznym referendum, była polityką realizowaną przez naszych poprzedników, więc to do nich powinien skierować to pytanie.
13: No, trudno zrobić referendum wyłącznie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
12: Myślę,
13: powinno
12: że oni...
13: się zrobić takie referendum?
12: Myślę, że PiS sam ma problem z tym referendum.
13: PiS ma problem z tym referendum? Dlaczego?
12: Bo to oni realizowali tę politykę.
13: Ale teraz mogą uderzyć w ten rząd. To jest wilcze prawo opozycji.
12: I dochodzę w tym wywodzie do drugiej części. Nikt w to już nie uwierzy. To znaczy, to jest oczywiście propozycja stricte polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
13: Realizowalna?
12: Nierealizowalna. Jeżeli chodzi szczególnie o system ETS. Bo sam pan prezydent zresztą proponował najpierw wykorzystanie środków ze systemu handlu emisjami na obniżkę cen energii, a później proponował wyjście z tego systemu. To jak obniżyć cenę energii, wychodząc z systemu, z którego się chce mieć środki na obniżkę? To pokazuje, że tam nie ma merytorycznego podłoża
13: to tych propozycji. To po co prezydent to robi, pana zdaniem? No,
12: próbuje narrację polityczną tak ułożyć i też ewidentnie szuka nowych tematów. Jest w głębokiej defensywie, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryptowalutami. Jest w defensywie także, jeżeli chodzi o program SAFE. I w tym zakresie szuka kolejnych koncepcji, ale to środowisko polityczne i jego zaplecze, które wokół niego jest, to jest jednak to, które wprowadzało politykę Zielonego Ładu, także na swoich dachach.
13: No, to wiemy, tak oczywiście chodzi o ministra Czarnka.
12: Nie tylko, to wielu polityków.
13: Wielu polityków. Mówił pan o tym, że jest w defensywie i szuka nowej narracji. Debata o konstytucji to jest dobra narracja?
12: Myślę, że już pan prezydent przekonał się, że nie. Jeżeli chodzi o powołanie rady swojej, swoją drogą, to
13: no nawet
12: to bardzo ciekawe, ja już nie wiem, która tam jest ta rada. Znaczy w każdej temacie
13: 600 pan... kilkudziesięciu członków mają rady prezydenckie.
12: To też pan... pokazuje, jaki program miał pan prezydent, że de facto chodzi tylko o to, żeby jego programem jest to, żeby konfrontować się z rządem, ale właśnie pan redaktor mnie pyta o niektóre nazwiska.
13: Ja no jest polityk PSL-u dawny, marszałek.
12: I to jest jego osobista decyzja, marszałek Józef Zych, który jest w Radzie do spraw nowej konstytucji, a który jest jednym z architektów obowiązującej. I myślę, że...
13: Może doszedł do wniosku, że trzeba zmienić.
12: Właśnie, ja rozmawiałem z marszałkiem Zychem kilkukrotnie. Rozmawialiśmy na temat także prawa w różnym gronie i nie sądzę, by był zwolennikiem zmian. I w tym zakresie, myślę, wytłumaczy panu prezydentowi, że wystarczy konstytucji przestrzegać.
13: To jak profesor Piotrowski zupełnie.
12: I dokładnie to mówi profesor Piotrowski, który także w skład tej rady wchodzi. Słyszę, że profesor Majchrowski. Natomiast jeżeli w tym składzie ma być także profesor Przyłębska, pani magister Przyłębska, to wiadomo, że to jest raczej prowokacja niż poważna propozycja.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Celtic.
1: Marshall, ring-a-ma-da-ra-ma-da.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE podpisana. Polska otrzyma 44 miliardy euro. Posłuchajcie, na co przeznaczone zostaną te środki. Wrócimy też do protestów w szczecińskich Podjuchach. Mieszkańcy domagają się rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo. Śledzimy też dla Was historyczną podróż Daru Młodzieży. Żaglowiec po weekendzie rusza do Stanów Zjednoczonych. Polski rząd podpisał wczoraj z Komisją Europejską umowę SAFE. Porozumienie otwiera linię kredytową o wartości 44 miliardów euro na wsparcie polskiej obronności. Na co konkretnie przeznaczone zostaną te pieniądze, wyjaśni to dziennikarz RMF FM Michał Krasoń.
2: Tylko w maju zostanie podpisanych 40 umów na zakup sprzętu dla polskiej armii. Do tego mają zostać zawarte aneksy do już istniejących umów.
3: Wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu.
2: Wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w najbliższych godzinach.
1: A teraz komentarze z zagranicy. Zawarta przez Polskę umowa z Komisją Europejską jest nie tylko krokiem przeciwko agresywnej polityce Rosji, ale też nasilającej się strategii izolacjonizmu władz Stanów Zjednoczonych, twierdzą portugalskie media. Cytując słowa premiera Donalda Tuska o historycznym dniu dla Polski w związku z podpisaniem umowy, przypominają, że władze w Warszawie zdecydowały się na przystąpienie do SAFE 12 lat po wejściu Polski do Unii. Portugalscy komentatorzy zauważają, że umowa powinna dać impuls polskim firmom zbrojeniowym do rozwoju. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch domagają się rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo. Kilkaset osób protestowało przeciwko inwestorowi, który nie posiada wymaganych pozwoleń na budowę. Z protestującymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie chcemy tak żyć.
5: No bardzo blisko te zbiorniki
4: bardzo
5: są.
4: Bardzo blisko. My tu mieszkamy. To jest rzut beretem.
6: To jest ile? 200 metrów?
5: Przyszło bardzo dużo mieszkańców.
6: Miałem twierdzić, że około 300. No. Taki przemarsz to coś może da, bo to się stało uciążliwe.
1: Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie wydawania warunków zabudowy dla tej inwestycji na okres 18 miesięcy.
7: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Jeśli w ten weekend wybieracie się w Tatry, uważajcie. W wyższych partiach może być niebezpiecznie, a w samym Zakopanem wiosenna aura.
8: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe. No i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać. Więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesteśmy gotowi do przejścia przez ocean, mówi RMF FM kapitan żeglugi wielkiej Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Statek dopłynął wczoraj do portu w hiszpańskim Kadyksie. Po weekendzie rusza w dalszą podróż do Stanów Zjednoczonych. Jak do tej pory mija ta historyczna wyprawa, sprawdzał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Warunki na ostatnim odcinku były na tyle dobre, że statek przez większość trasy płynął pod żaglami, a to najlepsza okazja do nauki dla praktykantów. Pobyt w Kadyksie to czas m.in. na uzupełnienie zapasów. Głównie chodzi o świeże owoce i warzywa, bo przed nimi czterotygodniowy przelot przez Atlantyk.
10: No to jest bardzo duże wyzwanie, to jest przede wszystkim duża odległość. My nie będziemy płynęli najkrótszą drogą, ponieważ musimy łapać wiatr.
9: Mówił Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Po wyjściu z Kadyksu na początku przyszłego tygodnia będą płynąć na południe i dopiero za Wyspami Kanaryjskimi zdecydują, czy już odbijać na zachód. Do pokonania mają nawet 4,5 tysiąca mil morskich, czyli ponad 8 tysięcy kilometrów.
1: Dar Młodzieży płynie za ocean na obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: W Spale trwa zgrupowanie kadry siatkarzy. Na razie brakuje na nim liderów drużyny. Kończy się jeszcze sezon klubowy. Trener Nikola Grbić ma do dyspozycji dużą grupę młodych zawodników. W tym gronie rozgrywający Marcel Bakaj, który trenował z reprezentacją także przed rokiem. Dostał nawet szansę debiutu w drużynie narodowej. Sezon spędził na pierwszoligowych parkietach w barwach drużyny z Siedlec, a teraz chce zbierać doświadczenie na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Z Marcelem Bakajem w Spale spotkał się Patryk Serwański.
11: Marcel Bakaj, rozgrywający reprezentacji Polski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam wszystkich.
11: Rok temu zadebiutowałeś w reprezentacji. Mówiłeś, że podczas tego debiutu drżały ci ręce. Zastanawiam się, jak teraz tutaj przyjechałeś po 12 miesiącach. Czy czujesz się zawodnikiem pewniejszym siebie? Zastanawiam się, jak dojrzałeś przez ten rok.
12: Myślę, że na pewno czuję się pewniej. Te pierwsze kroki już mam ze sobą. Wiadomo, ta ekscytacja nadal jest wysoka, ale już te ręce nie drżą. Jestem spokojniejszy. Mogę też podpowiadać też innym zawodnikom, tak jak zdobyłem to doświadczenie w tamtym roku, gdzie jemy, jak to wygląda, jak trener prowadzi treningi. No i co? No i myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewniej jako siatkarz. No ale przyjechałem tutaj szlifować swoje umiejętności i wyciągnąć jak najwięcej od trenera.
11: To jest taki trudny moment w życiu siatkarza. To znaczy, kiedy kończy się sezon ligowy, potem do tego rozpoczęcia nowego sezonu rzeczywiście czasu jest mnóstwo. Taka szansa treningu, myślę, jeszcze pod okiem takiego trenera jak trener Grbicz, no to jest świetna okazja, żeby te umiejętności powiększać, powyższać.
12: No myślę, że na pewno, wiadomo, te 4 miesiące można by było odpoczywać, nic nie robić, ale czy to by było dobre dla mnie? No myślę, że na pewno nie. A tutaj mogę czerpać wiedzę od trenera Nicoli, szlifować, wiedzieć, co robię źle, co mogę poprawić i stawać się po prostu lepszym siatkarzem.
11: Teraz już z tej perspektywy też poprzedniego roku widzisz po sobie różnicę, kiedy przejechałeś na zgrupowanie i widzisz trochę, nie powiem strach, ale taką może taką lekką bojaźń, niepewność kolegów, którzy dopiero po raz pierwszy są w tej sytuacji, tak jak ty rok temu?
12: Myślę, że widzę, że nie są tacy może głośni, czy tak jakby, tak jak ich znam normalnie, ale no to jest normalne, nie chcą się wychylać, ale no myślę, że z czasem na pewno pokażą tacy, jacy są i stworzymy taką drużynę i będziemy sobie rozmawiać, kiedy będziemy chcieli i będzie taka luźna atmosfera.
11: Ja pamiętam takie czasy, kiedy polska siatkówka była, no powiedzmy w dole, tak? Były te chude lata, potem zaczynały się przez Ligę Światową pierwsze sukcesy, kiedy świętowaliśmy, właściwie cały kraj cieszył się na przykład ze zwycięstwa nad Brazylią. To jesteś już z tego pokolenia, które pamięta właściwie głównie sukcesy polskiej siatkówki. A jaki jest taki pierwszy sukces, który masz gdzieś w głowie, w pamięci?
12: Nie pamiętam, czy zacząłem już wtedy trenować siatkówkę, ale Mistrzostwa Świata 2014, Mariusz Wlazły i Michał Winiarski, jak grali, pamiętam Paweł Zagumny, finał z Brazylią, no to takie pierwsze wspomnienie, tak? Wcześniej to nie oglądałem za bardzo siatkówki. Myślę, że głównie piłka nożna królowała, albo w ogóle jeszcze nie byłem taki świadomy, żeby oglądać sportu.
11: Jesteś rocznik 2004, 10 lat, no to jest taki dobry moment wejścia w sport. A jak to się stało, że zostałeś rozgrywającym? Bo to jest specyficzna rola na parkiecie. Z jednej strony zależysz od tego, jak przyjmą zagrywkę twoi koledzy, z drugiej później oni zależą od ciebie, no żeby dostać dobrą piłę, żeby można było zdobyć punkt. Także czy to był w twoim przypadku konkretny zamysł, czy tak się potoczyło twoje życie i taką dostałeś rolę od trenera, bo zauważył ktoś w tobie potencjał właśnie na taką pozycję, czy to jeszcze była kwestia czegoś innego?
12: U mnie sytuacja wygląda kompletnie inaczej, dlatego że ja byłem zawsze tym niższym zawodnikiem, tym trochę słabszym, szczególnie w tym wieku właśnie, kiedy zaczynałem. Myślę, że dopiero tak w wieku 13-14 lat dopiero zacząłem gdzieś tam kwitnąć fizycznie, ale no wcześniej, no to ja jakby od zawsze myślałem o tym, żeby zostać tym zawodowym sportowcem, ale zawsze byłem brany gdzieś tam z tyłu, no bo wtedy może nie byłem najważniejszą osobą na boisku, ale zawsze gdzieś przychodziłem na te treningi, szukałem dodatkowych jakichś treningów, żeby po prostu być lepszym i wiedziałem, że kiedyś to zaprocentuję, no i myślę, że tak przełom liceum i jeszcze podstawówki, zobaczyłem, że ta praca się opłaciła i wtedy zacząłem być wyróżniającym się postacią. Trenerzy też mi zaufali na tej pozycji, a to, że zostałem rozgrywającym, no to właśnie za tych młodzieńczych lat po prostu byłem za mały na inne pozycje, a na libero już były zajęte miejsca, więc zostałem na rozegraniu.
11: Dzieło przypadku, ostatecznie trafia się do reprezentacji. Stawiasz w niej cały czas te pierwsze kroki. A jak myślisz o swojej przyszłości w reprezentacji? Wiadomo, że w reprezentacji Polski ta konkurencja na każdej pozycji jest ogromna. Też na pozycji rozgrywającego. Chociaż w ostatnich latach mówi się o tym, że trochę czeka nas taka zmiana. Nie mamy już teraz takiej postaci, jaką był na przykład wspomniany przez ciebie Paweł Zagumny, bo to była postać absolutnie wyjątkowa w skali naszej siatkówki. Teraz wydaje się, że ta rywalizacja robi się taka bardziej wyrównana. No, nie chcę tutaj od razu wkładać ci na barki takiej odpowiedzialności za grę reprezentacji Polski w najbliższych miesiącach, bycia tym głównym rozgrywającym, pewnie na to jeszcze przyjdzie czas, ale jak ty zapatrujesz się na tą swoją przyszłość? Bo na razie, no, widać, że idziesz powolutku do przodu, czego największym, najlepszym dowodem jest kolejne powołanie.
12: No, ja za cel sobie biorę, wiadomo, grę w reprezentacji, bycie wyróżniającym się zawodnikiem. No, wiadomo, na razie myślę o tym w perspektywie następnych lat. Wiadomo, tutaj mamy bardziej doświadczonych zawodników, tak jak Komenda i Firlej. Teraz jesteśmy powołanych czterech młodych zawodników, więc musimy czerpać jak najwięcej. No, ja będę walczył o swoje, będę pokazywał się jak najwięcej i no, mam nadzieję, że jakąś tą pozycję wywalczę sobie tutaj. No i taki jest cel. No i mam nadzieję, że w następnych latach po prostu też będę powoływany. Oczywiście, jeśli umiejętności na to pozwolą.
11: Wywołałem ten temat, że jesteś z tego rocznika, który pamięta tylko polskie sukcesy, ale to przekłada się też na coś innego już jakby realnie dla ciebie jako siatkarza. To znaczy, kiedy grał się w reprezentacjach juniorskich w naszym kraju, to też buduje się taką mentalność zwycięzcy, bo w tych naszych juniorskich reprezentacjach też oczekiwane są medale, zwycięstwa. I to jest, myślę, coś ciekawego, bo już też wychowujemy sobie takie pokolenie siatkarzy, takich jak ty, którzy przychodzą do seniorskiej reprezentacji, ale w głowach już mają, tutaj liczy się wygrywanie. To jest cel i ty też, mówiąc o swoich czasami indywidualnych osiągnięciach, bo zdobywasz też jakieś wyróżnienia i tak dalej. Okej, najważniejsza jest drużyna, ale też masz taką sobie świadomość, że chcesz być najlepszy.
12: Tak, oczywiście, że tak. Wiadomo, że sukces drużyny jest najważniejszy, ale tak jak już słyszałem kiedyś od pewnego trenera, że jak każdy zawodnik będzie lepszy o te 2%, no to cała drużyna też będzie lepsza, przez to, że każdy zawodnik po prostu pójdzie do przodu. No i co mogę powiedzieć? No, dla mnie to super, że ja przyjeżdżam tutaj i spotykam się z topowymi zawodnikami i widzę, że za ich cel nie jest wyjście z grupy, tylko jest zdobycie medalu i to tego złotego.
11: Na koniec jeszcze spytam, czy po poprzednim roku zainspirował cię jakoś przykład Jakuba Nowaka, który no, szturmem wdarł się do reprezentacji, zdobył z nią medale, ta droga jeszcze przed tobą, ale on pokazał, że dla tych młodych też jest miejsce.
12: Oczywiście pokazał, że się da, że można wejść jako debiutant do czternastki i pojechać na wszystkie najważniejsze turnieje, zdobywać te medale. No ale myślę, że każdy musi spojrzeć na siebie, poprawiać indywidualnie, no i jeśli umiejętności na to pozwolą i trener wybierze tego zawodnika do składu, no to myślę, że zasłużenie.
11: Marcel Bakaj, bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
1: Z Marcelem Bakajem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Celtic.

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry, zapraszam. Nowe ustalenia w sprawie śmierci posła Łukasza Litewki. Prokuratura podała dokładną godzinę wypadku. Setki hektarów lasu spłonęły na Lubelszczyźnie. Leśnicy podkreślają, że straty dla przyrody są nie do oszacowania. W tych faktach powiemy też o najbliższych meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski. Prokuratura ustaliła nowe szczegóły śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Dokładna godzina zderzenia z samochodem została już podana. Wyniki badań potwierdziły, że poseł w chwili wypadku był trzeźwy.
2: Do wypadku doszło dokładnie o 13:14. To wtedy, według śledczych, urywa się prowadzona przez posła w czasie jazdy rozmowa telefoniczna. Osoba, która wtedy z nim rozmawiała, została już przesłuchana i potwierdza, że nagle kontakt się urwał. Co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę.
1: Jak informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, we wtorek sąd w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która chce bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego mężczyzna został zwolniony z aresztu. Od wtorku w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spłonęło już 300 hektarów lasu. Ogień objął m.in. niemal cały teren planowanego rezerwatu Długie Bagno. To obszar o wysokiej wartości przyrodniczej z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Leśnicy podkreślają, że straty dla przyrody są nie do oszacowania.
3: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma, drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
1: Opisuje Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. Wczoraj minął dokładnie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Jak po tym czasie Leona XIV oceniają wierni? Pytaliśmy o to w sercu Kościoła katolickiego na placu Świętego Piotra w Watykanie. Jak dotąd papież Leon XIV okazał się silny, zdecydowany, ma swoje pomysły na to, co chce zrobić. Jest też prawdą, że został papieżem. No cóż, w niespokojnych czasach, więc od razu miał dużo do zrobienia. Mówił Gianni, pracujący w kawiarni przy samym placu Świętego Piotra. W Watykanie nie brakuje wiernych, którzy tęsknią za poprzednim papieżem Franciszkiem, szczególnie pielgrzymi z Argentyny. Wolałam papieża Franciszka. Bardzo za nim tęsknię. Był ważny dla naszego społeczeństwa. Była w nim pewna siła, którą dawał ludziom. There was some strongness that he gave to the people. Z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie rozmawiał nasz reporter Igor Skrzypek.
4: Ludzie w faktach RMF FM.
1: A w nich wracamy teraz do Polski. Szaflary na Podhalu podzielone na dwie części. Betonowy most na Białym Dunajcu zaczął się osuwać i zamknięto go z dnia na dzień. Mieszkańcy wsi oddalonej o kilka kilometrów od nowego targu nie byli na to przygotowani.
5: Duży problem, bo trzeba na nogach chodzić. Auto z jednej strony i trzeba lecieć na drugą stronę.
6: No problem, że ludzie mają, narzekają jak pierun. Ja wczoraj do nowego targu jechał 2 godziny. Hoteli był korek tam, bo jadą z Białki i tego, no to problem tego.
7: No ugotowali nas elegancko wszystkich i przedsiębiorców, którzy tu mamy pokoje i biznesy różnego rodzaju po prostu. No tragedia, no tak się nie robi. Nie wiem jak karetki, wszystko będzie funkcjonowało, wszystko dookoła musi jeździć. My też nie mamy jak wyjechać z domów. No nie wiem co mam powiedzieć, no jesteśmy wszyscy rozżaleni.
1: Powiatowy zarząd dróg w Nowym Targu sprawdza jak poważne jest uszkodzenie filaru mostu i nie jest w stanie zadeklarować, kiedy przeprawa zostanie przywrócona. A na koniec jeszcze sport. 31 maja polscy piłkarze zagrają towarzyskie spotkanie z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu. Ukraina, podobnie jak Polska, nie zdołała awansować na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kilka dni po majowym spotkaniu, 3 czerwca, w kolejnym towarzyskim starciu, biało-czerwoni zmierzą się z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu RMF FM, a z wami Grzegorz Krychowiak. Wiem, że większość z was...
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, zapraszam. €44 miliardy na dozbrojenie Polski. Wczoraj w Warszawie podpisana została umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Prezydent Karol Nawrocki wybrał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wisła Kraków po 4 latach przerwy wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie €44 miliardy na dozbrojenie i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
2: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo.
1: Mówił premier Donald Tusk. Pierwszą transzę, która trafi na polskie konta, ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro. Do tego tematu wrócimy w faktach o 7. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki, uzasadniając ten wybór, podkreślał doświadczenie dyplomatyczne Grodeckiego połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa. Prezydent mówił również o stosunku nowego szefa BBN do imigracji.
3: Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji i paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy Państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków.
1: Obsadzenie funkcji szefa BBN było konieczne po tym, jak z tej funkcji pod koniec kwietnia zrezygnował Sławomir Cęckiewicz.
4: To są poranne fakty w RMF FM.
1: Po weekendzie Kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że ten zabieg odbył się poza procedurą. Przez to na 2 oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. NFZ nałożył też na szpital 134 tysiące złotych kary. Kto ma zapłacić te pieniądze? Oto w Ministerstwie Zdrowia pytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że karę finansową musi zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim, a dyrektor tej lecznicy może ukarać finansowo pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
6: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą. Pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
5: Jak ustaliłem, dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim złoży w najbliższych dniach wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o złagodzenie kary finansowej. Senator Tomasz Lenz powiedział wczoraj, że po weekendzie będzie, cytuję, do pełnej dyspozycji władz klubu Koalicji Obywatelskiej w celu wyjaśnienia tej sytuacji, całego zabiegu i przekazania jego stanowiska właśnie w tej sprawie.
1: Na zegarach już prawie 3 minuty po 6:00, teraz w faktach sport. To wygrana, która zapewnia Wiśle Kraków powrót do polskiej elity. Na 2 kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi Biała Gwiazda zapewniła sobie awans do ekstraklasy. Stało się to po wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na Stadionie Miejskim w Krakowie rozpoczęło się wielkie świętowanie.
7: Jak wrażenia?
8: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
9: Awans jest nasz, to jest najważniejsze.
10: Po 4 latach w końcu.
11: Ciężko, z wrażeniami ciężko.
12: Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest taka symboliczna chwila, ale Wisła wraca w to miejsce, gdzie jest jej miejsce. Tak, tak, bo to jest zbyt zasłużony klub.
13: 4 lata Tułacki, 4 lata wystarczy.
14: Dzisiaj jest ten dzień.
13: Należało się, świetnie. Z taką piłką, z takim graniem należyłem się dawno ekstraklasy.
1: Wykrzyczało 33 tysiące zgromadzonych kibiców Wisły Kraków, a z fanami Białej Gwiazdy tuż po ostatnim gwizdku rozmawiał Paweł Konieczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
10: Na razie z samego rana widzę, tutaj też pojawiają się deszczowe chmury. Są to głównie Suwałki, okolice Łodzi, Katowic, Zakopanego, Rzeszów. Także jeśli tam nie pada, to pokropić może. A nieco pogodniej będzie właśnie na zachodnim wybrzeżu. Tutaj Szczecin, jeszcze w dole Gorzów Wielkopolski. Delikatne słońce może przebijać się przez chmury. Jeśli chodzi o temperatury, 4 stopnie teraz w Szczecinie, 5 w Olsztynie, 8 w Łodzi, 10 w Katowicach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
10: Tak patrzę na mapę pogodową i widzę, że ta majówkowa pogoda...
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: My father's from Tyrol. My mother Donegal.
1: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
2: Miliard sztuk. Tyle opakowań zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego. Rośnie też liczba punktów, w których można zwracać butelki i puszki. Dane przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jak wyglądają te najnowsze statystyki?
3: W porównaniu z pierwszymi tygodniami funkcjonowania systemu kaucyjnego widać przepaść. Przypomnijmy, w październiku zwroty liczyliśmy w tysiącach, w styczniu było to już 28 milionów, a na koniec kwietnia ponad miliard. Tempo wzrostu może robić wrażenie. Pytanie, czy wytrzymają to punkty zwrotu.
4: 57 tysięcy punktów zbiórki całej Polsce, z czego 12,5 tysiąca to są automaty.
3: Wlicza wiceminister klimatu Anita Sowińska, czyli tak zwanych butelkomatów też jest coraz więcej. W ciągu 2 tygodni przybyło ich kilka tysięcy. Oddającym opakowania do takich maszyn życzymy, by akurat nie były zapchane, ale gdyby jednak, to przypominamy. Duże sklepy muszą przyjąć opakowanie, nawet jeśli automat akurat nie działa.
2: Dobra wiadomość dla osób, które w ten weekend będą tankować na stacjach. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy, benzyny 98 6 zł 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł 3 grosze. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj. Największa obniżka dotyczy oleju napędowego 14 groszy za litr. Po Polsce czas na Litwę. Wilno podpisze dziś umowę dotyczącą finansowania obronności w ramach unijnego programu SAFE. Jego wartość to ponad 6 miliardów euro. Ministerstwo Finansów Litwy poinformowało, że środki mają zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie dywizji wojsk lądowych w systemy bojowe, wsparcia i logistyki oraz niezbędne zapasy amunicji. To wszystko na teraz. Pełne wydanie faktów punktualnie o 7. Na nie zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Trzydzieści dwie minuty po 6 i gramy. Wasz ulubieniec w
1: RMF Celtic.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM. Chowska.
1: Czy Waszyngton zdecyduje o przesunięciu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski? To możliwe, odpowiada prezydent Donald Trump. Potem w faktach rozejm w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, nowe ustalenia w sprawie śmierci posła Łukasza Litewki i nie dla budowy bazy paliw w Szczecinie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza, że może przesunąć amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Było to pytane przed wylotem na swoje pole golfowe w Virginii. Jeśli zapadnie decyzja, by wycofać wojska z Niemiec, czy przeniesiecie je do Polski, czy może do jakiegoś innego kraju na wschodniej flance? Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Donald Trump, dopytywany, czy to zrobi, odparł, że może to zrobić. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Od północy obowiązuje trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Zawieszenie broni w związku z obchodami w Rosji Dnia Zwycięstwa ogłosił wczoraj Donald Trump. Wstrzymaniu walk towarzyszyć będzie wymiana więźniów w formule 1000 za 1000. Z kolei Wołodymyr Zełański podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół moskiewskiego Placu Czerwonego z planu użycia broni. To właśnie tam dziś ma się odbyć wielka wojskowa parada w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wcześniej przywódca Ukrainy sugerował, że w dniu parady nad rosyjską stolicą mogą przelecieć drony.
2: Śledzimy fakty.
1: Wiadomo już dokładnie, o której godzinie doszło do śmiertelnego wypadku Łukasza Litewki. Wyniki badań krwi wskazują, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. To najnowsze ustalenia dotyczące wypadku z 23 kwietnia, kiedy to parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Co jeszcze ustaliła prokuratura? O tym reporter RMF FM Marcin Buczak.
3: W czasie jazdy Łukasz Litewka prowadził rozmowę telefoniczną, ale nie złamał przepisów, bo nie trzymał telefonu w ręce. Korzystał ze słuchawki. Jak powiedział mi prokurator, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wówczas telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę. Wspomniana rozmowa telefoniczna trwała kilka minut. Osoba, z którą poseł wtedy rozmawiał, została już przesłuchana i potwierdza, że kontakt nagle się urwał. To było dokładnie 13:14. To wtedy, według prokuratury, wydarzył się wypadek.
1: Kilkuset mieszkańców szczecińskich Podjuch protestowało wczoraj przeciwko budowie bazy paliw. W pobliżu ich domów stanęło 7 dużych zbiorników na paliwo.
4: Nie chcemy tutaj te samowolki. Widok z okien nam zasłania. Chcemy tutaj żyć, chcemy tutaj z dzieci wychowywać.
1: Mówili reporterce RMF FM Annie Pałamar protestujący. Inwestor rozpoczął budowę bazy paliw bez odpowiednich zezwoleń, wyjaśnia Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.
5: Faktycznie inwestor otrzymał decyzję środowiskową, natomiast decyzja środowiskowa nie jest decyzją, która pozwala na realizację inwestycji. Ona określa tylko pewne parametry. Natomiast jak się później okazało, te prace już się wtedy toczyły, mimo iż nie było pozwolenia na budowę, tudzież warunków zabudowy. Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego te prace zostały wstrzymane.
1: Podczas spotkania z Radą Osiedla przedstawiciel inwestora przyznał, że prace rozpoczęto mimo niedopełnienia procedur, ponieważ firmie zależało na czasie. Kraków wraca do tradycji sprzed 300 lat.
6: Dzisiaj mamy wrażenie, że trzeba do tej symboliki wrócić, trzeba wrócić do symboliki miasta.
1: Co to za symbolika? Zdradzimy w faktach o 7:30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Dzisiaj sporo chmur na niebie, te deszczowe też się pojawią, głównie na południu i północnym wschodzie. Tutaj, jeżeli chodzi o słońce, to ono gdzieś tam będzie się przedzierać na północy, na wybrzeżu, więc jeśli się wybieracie na jakiś spacer nad morzem, to jest szansa, że może ciepło nie będzie, ale przynajmniej będzie słoneczko. 8 stopni teraz w Gdańsku, 9 w Bydgoszczy, 9 w Poznaniu, 9 w Opolu, 10 w Rzeszowie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: To ranne ptaszki, budzimy się w RMF FM. Paulina Sawicka.
8: RMF Celtic.

kimkolwiek on, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wcześniej Robert Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Łotewska armia poinformowała o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Jak przekazano, na wschodnią granicę zostały wysłane dodatkowe jednostki obrony przeciwlotniczej. Aktywowano również myśliwce NATO w misji patrolowania przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Kiedyś to wydarzenie wyznaczało rytm życia miasta. Teraz symbolicznie Kraków wraca do otwierania miejskich bram. Dziś o 10:00 po raz pierwszy strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa uroczyście otworzą bramę kleparską w Barbakanie. To powrót tradycji sprzed 300 lat.
2: Porannego otwarcia i wieczornego zamknięcia bram. Miasto z tego żyło, dlatego dopiero wtedy wjeżdżali kupcy, rzemieślnicy. Wszystko to w ten sposób wyglądało. Było to otoczone rytuałem. To nie było tylko po prostu otwarcie. Z tego się robił rytuał, tradycja, którą znamy w wielu zapisach. Ostatnia z 1720 roku. Kiedy miasto zburzyło mury, ta tradycja już nie miała takiego znaczenia, ale dzisiaj mamy wrażenie, że trzeba do tej symboliki wrócić. Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy.
1: Opisuje Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Nasi reporterzy będą dziś przed Barbakanem w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Kolejne wydanie już o 8:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Polityczne komentarze w sprawie unijnego programu pożyczkowego SAFE zebrał je dziennikarz RMF FM, jego relacja na początek faktów. Prezydent Donald Trump zabrał głos w sprawie ewentualnego przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Posłuchajcie, co powiedział. W faktach sportowych powrót Wisły Kraków do piłkarskiej ekstraklasy. O ogromnym sukcesie mówi premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd podpisał wczoraj umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak komentowane jest podpisanie tej umowy?
2: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
3: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
2: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
1: Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie? Poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Mówił dziennikarzom amerykański przywódca. Ten temat powróci w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jego gościem za pół godziny będzie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Krzysztof już w warszawskim studiu faktów. Dzień dobry.
4: Jestem, witam.
1: O czym jeszcze będziecie rozmawiać?
4: Na pewno o tym zapytam, czy polskie władze na pewno chcą tych żołnierzy, jak bardzo są te rozmowy zaawansowane, czy mamy już jakąś przygotowaną ewentualnie infrastrukturę. Oprócz tego wrócimy do tematu SAFE, to na pewno będą też pytania o nowego szefa BBN-u. Także więcej za nic, pół godziny zapraszamy do radia i do naszych mediów społecznościowych.
5: Fakty RMF FM w hollywoodzkim stylu.
1: Elementy garderoby należące do Marilyn Monroe, jej biżuteria, listy, odręczne notatki, obrazy i wiersze idą pod młotek. Aukcja odbędzie się 1 czerwca, dokładnie w setną rocznicę urodzin ikony kina i obejmie przedmioty osobiste z lat 1955-62. To tak, jakby podnieść maskę i zajrzeć w umysł Marilyn, jej hojność i całe jej spektrum jako człowieka i gwiazdy filmowej. Mówi przedstawiciel domu aukcyjnego. Podczas licytacji ujrzy światło dzienne korespondencja aktorki z byłym mężem, dramatopisarzem Arturem Millerem, a także list od psychiatry Monroe opisujący dzień poprzedzający jej śmierć.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Litwa za mocna dla biało-czerwonych. Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Markowicz.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Dziś czeka nas raczej pochmurny dzień z delikatnymi przejaśnieniami. Jeśli te przejaśnienia mają się pojawić, to głównie na północy i północnym zachodzie, delikatnie w centrum. A tak to jeżeli chodzi o wschodnią i południową ścianę, to tutaj może pokropić i też będzie sporo chmur na niebie. Kielce 10 stopni, właśnie w tej chwili 9 w Lublinie, 8 w Łodzi, 10 stopni Celsjusza w Bydgoszczy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
1: Paulina Sawicka, cześć, tu RMF FM 6.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Groźnie wyglądający wypadek w Zakopanem przy drodze do Olczy. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.
2: Samochód zderzył się z latarnią przydrożną oraz wjechał w budynek cukierni. A na szczęście nie było żadnych osób poszkodowanych.
1: Przekazał RMF FM kapitan Mateusz Kukulak z Zakopiańskiej Straży Pożarnej. Jak wygląda miejsce wypadku? Zajrzyjcie na rmf24.pl. Ceny paliw w dół. Od dziś do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy 6 zł i 35 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. Oznacza to spadek cen maksymalnych w porównaniu z piątkowymi stawkami. Jachty zwodowane, pokłady umyte. Można oficjalnie rozpocząć sezon żeglarski. Z tej okazji w szczecińskiej przystani będą dziś koncerty szantowe, spotkania z instruktorami żeglarstwa i oczywiście atrakcje na wodzie.
3: Rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw. Będą regaty dla oldboyów, czyli osoby doświadczone. Będą mogły spróbować swoich sił na mniejszych łódkach. Będzie pokaz tratwy ratunkowej, ognisko. No i tradycyjnie o godzinie 12 uroczyście podniesiemy banderę, co będzie oznaczało, że sezon żeglarski 2020 jest otwarty.
1: Zapowiada Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Pierwsze regaty w sezonie za 2 tygodnie. Szczecińscy żeglarze powalczą o Puchar Magnolii.
4: Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
1: Witamy i zapraszamy.
5: Ja też witam i witam w imieniu gościa. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry państwu.
5: Panie ministrze, mamy kolejny sprzed dosłownie kilku godzin bardzo mocny głos z prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział możliwość przeniesienia części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Zapytam pana, czy ich weźmiemy?
6: No oczywiście, jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. I wicepremier Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie mówił o tym, że taka możliwość jest. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO jak najbardziej.
5: A konkrety, bo podobnie mówi minister Sikorski, ale premier kilka dni temu powiedział, nikomu żołnierzy podbierać nie będę.
6: Nie, to jest cały czas ta sama logika. Nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech. To nie jest w naszym interesie. Natomiast jeżeli taką decyzję podejmą Amerykanie, to oczywiście jesteśmy gotowi i mamy do tego i polityczne chęci, i infrastrukturalne zdolności, żeby tych amerykańskich żołnierzy w Polsce przyjąć.
5: A prowadzimy z nimi już jakieś negocjacje takie potajemne? Będziemy twardo tutaj stać i zabiegać o ich obecność w Polsce, czy nie?
6: Polska strona rządowa jest cały czas w bardzo dobrym kontakcie ze stroną amerykańską na wielu poziomach.
5: Prezydent chwalił, ale prezydenta.
6: No nie jestem zaskoczony, ponieważ ta relacja między panami prezydentami jest bardzo dobra i bardzo dobrze. Natomiast relacja na przykład między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu Rubio też jest bardzo dobra, więc te rozmowy trwają na wielu poziomach.
5: No ilu byśmy ich chcieli wziąć?
6: Każde wzmocnienie obecności tutaj jest ważne, więc może nie mówmy na razie o konkretnych liczbach, mówmy też o konkretnych zdolnościach. Jak pan zapewne wie, Amerykanie w pewnym momencie rozważali przeniesienie takiej brygady do Niemiec, która by miała możliwości odstraszania Rosji poprzez posiadanie zdolności dalekich uderzeń. To byłoby coś bardzo ciekawego. Nie wiem, na ile to jest faktycznie realne. Ja nie jestem bezpośrednio zaangażowany w te rozmowy, ale jeszcze raz, każde wzmocnienie tej obecności w Polsce jest korzystne.
5: Ale każde, czyli nawet 2-3 żołnierzy, to zmienia sytuację, czy myślimy o 1000 żołnierzy?
6: Nie, no myślimy, prezydent Trump zapowiedział, to już wcześniej zapowiadał, że z Niemiec wycofa około 5000 żołnierzy tego rodzaju wzmocnienia.

0: byśmy wzięli?
1: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi, tak. Mhm.
0: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
1: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
0: Jak pan, panie ministrze, odebrał nominację na nowego szefa BBN-u? Czy jest szansa na nowe otwarcie, na lepszą współpracę z rządem?
1: Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby, natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi. Że to ważne. Być może będzie dobrym partnerem. No, pierwszego dnia swojego urzędowania na Twitterze, na X-ie napisał bardzo taki wiernopoddańczy, bym powiedział, tekst w sprawie mechanizmu SAFE. Nie rozumiem po co.
0: Wiernopoddańczy, czy może taki bardziej realistyczny? Ja zacytuję, co powiedział. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, a nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Właśnie o tej umowie SAFE.
1: No właśnie dokładnie o to mi chodzi, gdzie pan nowy szef BBN-u mówi o tym, że ten europejski mechanizm jest przedmiotem jakiejś politycznej, czy może być przedmiotem politycznej gry. Nie może. I to wielokrotnie trzeba podkreślać. To nie jest taki sam mechanizm. Tam też nie było politycznej gry, ale do tego się odnoszą politycy PiSu, jak KPO. To jest dokładnie taki sam mechanizm.
0: No tak, jak się Brukseli władza w Polsce nie podoba, bo się zmieni, to wtedy można kurek zakręcić.
1: Nie może. Te pieniądze z sejfu funkcjonują w oparciu o dwa rozporządzenia dotyczące warunkowości i to są rozporządzenia. Jedno to jest takie rozporządzenie antykorupcyjne, tłumacząc na nasze, a drugie to jest taka ustawa o finansach publicznych, więc nie, nic takiego nie może mieć miejsca. A już opowiadanie tego, że mielibyśmy spłacać pożyczki, gdzie nie dostaniemy pieniędzy, co też część polityków PiSu mówi, jest kompletnie nieprawdziwe.
0: No właśnie, wczoraj jeden z polityków PiSu nawet napisał na Twitterze coś takiego, że po tym pierwszym dniu tej umowy, czyli piątek, dziś mamy sobotni poranek, już mamy dług 15 milionów złotych.
1: No oczywiście, że to jest zadłużenie, tak? Na tym polega, to jest pożyczka. To
0: ale nie, są, nie mamy jeszcze nie nic, są, tak? Tak jakbyśmy dali te pieniądze, a w już, magazynie zero.
1: Już pierwszego dnia, dokładnie po podpisaniu tej umowy, mamy dostać zaliczkę 15% z tej kwoty. Więc to są znaczące pieniądze, które już dostaniemy za kupowanie konkretnego sprzętu. Umowy musimy podpisać i chcemy podpisać jak najszybciej do końca maja, więc zaraz będziemy widzieli bardzo konkretne rezultaty. To jest naprawdę, znaczy koniec końców to jest bardzo prosty mechanizm i on nam pozwala taniej pożyczać pieniądze na rynku, niż robilibyśmy to sami. I to tylko o to chodzi. Tu nie ma komponentu ideologicznego w jakimś sensie.
0: Mówi pan o końcu maja, a dziś 9 maja. Kojarzy pan datę? Co to za dzień?
1: No tak, to jest rosyjski dzień zwycięstwa.
0: Aha, no właśnie, w Polsce już od wielu lat go nie czcimy, czcimy raczej 8
1: dokładnie.
0: Maja, ale dziś jest taki dzień, kiedy część przynajmniej społeczności tej rosyjskiej, która mieszka w Polsce, no i tacy rosyjskofile, że tak powiem, będą czcić ten dzień w Warszawie przy mauzoleum żołnierzy radzieckich. No policja otoczyła ten teren jakimś takim kordonem, myśli pan, że może dojść do prowokacji dzisiaj?
1: No to jest sposób działania Rosjan. Hybrydowe działania to nie jest nic nowego, więc w takich sytuacjach musimy być bardzo wyczuleni, wrażliwi. Też apeluję do wszystkich o to, żeby to, co dzisiaj zobaczymy z jakichś nieznanych kont w mediach społecznościowych, traktować z dystansem. Mhm.
0: Dziś o 10, czyli dosłownie za moment w Budapeszcie rozpocznie się taka uroczystość w tamtejszym Zgromadzeniu Narodowym za przysiężenie nowego premiera Petera Madziara. Ja zapytam pana, kiedy przyjedzie on do Polski? Może ma pan jakieś informacje?
1: Jeszcze w maju.
0: Ale to jest pewne?
1: No takie są plany. Oczywiście tego rodzaju...
0: On obiecywał, że ta pierwsza wizyta będzie w Polsce, ale pojechał do Włoch, spotkał się z premier Meloni.
1: No nie, to spotkanie z premier Meloni, jak pan sam zauważył, było jeszcze przed zaprzysiężeniem.
0: Czyli się nie liczy,
1: tak? Nie pojechał jako, on tam nie pojechał jako premier, tylko jako osoba prywatna. Mówimy o pierwszej oficjalnej wizycie. Wiem, że plany są takie, żeby to się wydarzyło w maju. Nie chcę podawać konkretnej daty.
0: Pierwsza, druga połowa maja?
1: Druga połowa maja, też ze względów bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że dowiemy się więcej niedługo.
0: A czego oczekujemy od tej wizyty, od nowego premiera?
1: Oczekujemy możliwości lojalnej współpracy. To wielokrotnie mówię. To nie chodzi o to, że z Węgrami teraz będziemy mieli zawsze takie same interesy i na wszystko będziemy patrzeć podobnie, ale chodzi o to, żebyśmy mieli lojalnego partnera, a nie partnera, który po rozmowie z nami te informacje przedstawione przez nas wynosi, jak donosiły media, do Moskwy.
0: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Zapraszamy na drugą część rozmowy do mediów społecznościowych i do radia RMF24.pl. Tam więcej tematów także dotyczących polityki krajowej. Tam sporo się dzieje. Czekamy.
2: Dziękujemy. Jeśli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. Przyjmiemy żołnierzy Stanów Zjednoczonych, którzy mają zostać wycofani z Niemiec, zapewnił gość Krzysztofa Ziemca, Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. Rozmowa trwa w sieci, a nowe fakty w RMF FM o 9:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Obudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy, deklaruje strona rządowa. To odpowiedź na ostatnią zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa o możliwym przesunięciu wojskowych z Niemiec do Polski. W Puszczy Solskiej strażacy dogaszają pogorzelisko. Za chwilę raport reportera RMF FM. Lech na mistrzostwo musi poczekać. O tym w faktach sportowych. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
2: Te 5000 byśmy wzięli?
3: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
2: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
3: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
1: Zapewniał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Zakończyła się poranna narada strażaków, którzy wciąż pracują na miejscu pożaru Puszczy Solskiej. Pożaru, który od wtorku objął około 300 hektarów lasu. Z najnowszymi faktami w tej sprawie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jak teraz wygląda ta akcja?
4: Przez całą noc dwie wyspecjalizowane w gaszeniu lasów grupy strażackie z Rzeszowa i Wrocławia metr po metrze szły przez las, żeby polewać wodą i przetrząsać rozgrzane pogorzelisko tam, gdzie widać było jeszcze dym. Tam, gdzie nie da się dotrzeć pieszo, zrzucana ma być dzisiaj woda z powietrza, a miejsca zrzutów wytypowano dzięki dronom z kamerami termowizyjnymi. Do zrzutów użyte mają być helikoptery będące w dyspozycji leśników, policyjne Black Hawki odesłano już wczoraj. Dzisiaj można się też spodziewać, że sukcesywnie odsyłani do domów zaczną być strażacy z dalszych zakątków kraju. Zamknięta pozostaje droga wojewódzka 849, to wciąż miejsce strażackiej akcji i trasa, którą biegną magistrale zapewniające strażakom wodę gaśniczą.
5: Wybory w faktach RMF FM.
1: W Wielkiej Brytanii eurosceptyczna partia Reform UK odniosła olbrzymi sukces w wyborach samorządowych. Liczenie głosów czwartkowych wyborów właśnie dobiega końca. Co to oznacza dla brytyjskiej sceny politycznej? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
6: Partia Nigela Farage'a, ulubiony strach na wróble rządzących lejburzystów, udowodniła, że posiada własną energię. Zbiła olbrzymi kapitał polityczny na poziomie lokalnym, a za 2 lata może to zrobić w wyborach powszechnych. To trudny dla nas rezultat. Nie będę niczego owijał w bawełnę. Tak skomentował fatalne dla siebie wyniki wyborów samorządowych premier Keir Starmer, ale zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Lejburzyści mają do wykonania nie lada zadanie. Muszą znaleźć skuteczną broń, by przeciwstawić się ultraprawicowej partii Reform UK, która będzie torpedować rządowe inicjatywy na poziomie gmin. Polityczny krajobraz Wielkiej Brytanii od teraz będzie bardziej skomplikowany.
1: Przed faktami sportowymi jeszcze informacja ku przestrodze. W Wenecji 20-letnia kobieta została objęta opieką specjalistycznego ośrodka leczenia uzależnień po tym, jak zdiagnozowano u niej uzależnienie od sztucznej inteligencji. Przeczytajcie o tym na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Remis w Poznaniu, piłkarska ekstraklasa. Na początek faktów sportowych zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Lech Poznań w rozpoczętej wczoraj 32. kolejce ekstraklasy nie zapewni sobie jeszcze mistrzowskiego tytułu. Lider potrzebował do tego m.in. zwycięstwa na własnym stadionie z Arką Gdynia, a starcie obu zespołów zakończyło się remisem 1-1. Udanie na ławce trenerskiej Rakowa zadebiutował zaś Dawid Kroczek. Jego zespół na własnym stadionie 2-0 pokonał Koronę Kielce.
9: Z plusów druga połowa i wejście w nią. Bardzo żywe, bardzo dynamiczne, strzelona bramka i tutaj Po tej strzelonej bramce nie cofnęliśmy się. Na pewno należy docenić to, że to jest mecz na zero z tyłu, bo ostatni był 8 marca.
8: Mówił trener Rakowa. Dziś w Ekstraklasie 3 mecze. W dole tabeli niezwykle ważne starcie otwierającego strefę spadkową Widzewa z będącą tuż nad nią Lechią Gdańsk. W Orlen Basket Lidze awans do playoffów zapewnili sobie koszykarze za Stalu Zielona Góra, którzy w pierwszym meczu fazy play-in pokonali 86-71 Anvil. Zespół z Włocławka ma jeszcze szansę na awans do playoffów. Musi jednak w niedzielę pokonać MKS Dąbrowa Górnicza. Zespół z województwa śląskiego wygrał wczoraj ze Stalą Ostrów Wielkopolski 94-86.
10: Cel był taki, żeby zmęczyć ich tak w pierwszej połowie i w czwartej kwarcie po prostu już nie mieli siły. No i tak to wyglądało. Zatrzymaliśmy dobrze Gibsona, który miał 1-9 z gry.
8: Mówił Adrian Bogucki, gracz MKS-u. Mecz o ostatnie miejsce w fazie play-off w niedzielę. Po roku przerwy do Plus Ligi wracają siatkarze GKS-u Katowice. Drużyna ze stolicy województwa śląskiego w czwartym meczu finału pierwszej ligi pokonała bez straty seta BBTS Bielsko-Biała i finałową rywalizację ostatecznie wygrała 3-1.
11: Wiadomo, że ładunek emocjonalny był spory, bo chcieliśmy zabrać to, co nasze, to, co sobie zaplanowaliśmy ostatnio i zakończyć ten sezon. No można powiedzieć, że wywiązaliśmy się z roli faworyta.
8: Mówił kajetan Marek Libero Gieksy. Tym samym wszystkie sekcje sportowe klubu z Katowic, czyli piłkarska kobiet i mężczyzn, hokejowa i siatkarska, będą grały w przyszłym sezonie w najwyższych klasach rozgrywkowych.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Miałam nadzieję, że powiem wam, o, jakie piękne słoneczko. Dobrze, nie. O, jako piękne słoneczko, to może dotyczyć północy, gdzieś tam północnego zachodu, to faktycznie, ale reszta raczej pod chmurką. Dziś może te chmury, mogą być te chmury też deszczowe, okolice Rzeszowa, Krakowa, Zakopanego, Łodzi, Suwałki. Tam rzeczywiście może pokropić. W tej chwili na termometrach 9 stopni Celsjusza. W Warszawie 12, w Bydgoszczy 10, w Gdańsku i 11 w Krakowie. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. Jeśli potrzebujecie takiej...
0: RMF Celtic.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: W Budapeszcie inauguracyjna sesja nowego parlamentu Węgier. Posłowie formalnie wybiorą zwycięzcę kwietniowych wyborów Petera Madziara na premiera. Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa w RMF FM, wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego, czy wiadomo, kiedy dokładnie Peter Madziar odwiedzi Polskę.
1: Jeszcze w maju.
2: Ale to jest pewne?
1: No takie są plany. Oczywiście tego rodzaju...
2: że ta pierwsza wizyta będzie w Polsce, ale pojechał do Włoch, spotkał się z premier Meloni.
1: No nie, to spotkanie z premier Meloni, jak pan sam zauważył, było jeszcze przed zaprzysiężeniem.
2: Czyli się
1: on tam nie pojechał jako premier, tylko jako osoba prywatna.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. We Wrocławiu ruszył remont wiaduktów i skrzyżowania na ulicy Gazowej. Droga jest nieprzejezdna, a objazdy prowadzą przez dwie wylotówki z miasta, ulicę Opolską i Buforową.
3: Chcielibyśmy, żeby na ten czas, kiedy rzeczywiście te utrudnienia są duże, żeby mieszkańcy, kiedy nie muszą używać samochodu, żeby właśnie wybrali komunikację zbiorową, żeby właśnie wybrali pociąg.
0: Radził Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W kolejnych faktach maturzyści w środku egzaminacyjnego maratonu. Jak planują spędzić weekend?
4: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno.
0: Usłyszycie o tym w faktach o 10:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Just a young girl with the quick fuse. I was uptight. RMF Celtic.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Tę zapowiedź skomentował w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki i o tym na początek faktów. Potem dramatyczne sceny w domu Jana Bednarka w Portugalii. A na koniec maturzyści z weekendową przerwą w egzaminacyjnym maratonie. Każde wzmocnienie naszego bezpieczeństwa jest ważne i potrzebne. Tak Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, komentował na naszej antenie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przerzucenia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. W studiu RMF FM w Warszawie gospodarz rozmowy Krzysztof Ziemiec. Witamy, Krzysztofie.
2: Jestem.
1: To kiedy realnie jest szansa na przyjazd nowych żołnierzy?
2: No dziś za wcześnie o tym mówić, tym bardziej, że taka decyzja, jeśli będzie, to ostatecznie zapadnie, ale w Waszyngtonie. Minister zaznaczył w naszym studiu, że mimo iż nie zabiegamy oficjalnie o osłabienie kontyngentu w Niemczech, to zapewnia, że w każdej chwili jesteśmy gotowi Amerykanów przyjąć.
3: Mamy infrastrukturę, już od jakiegoś czasu

0: FM.
1: Rozszerzona matematyka, WOS, chemia czy geografia. Maturzyści przygotowują się do kolejnego etapu egzaminu dojrzałości. Za nimi już wszystkie obowiązkowe pisemne podstawy. Jakie mają plany na weekend? Ostatnie powtórki czy chwila odpoczynku?
2: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno. Jeszcze matma przy okazji, ale to z matmy już się więcej nie da nauczyć.
3: A z geografii co trzeba powtórzyć?
2: Wszystko trzeba, nie? Wszystko po kolei, no.
3: U ciebie weekend? Tak samo geografia?
4: Tak, trochę geografii, trochę luzu już.
5: Może do matmy, ale poza tym to już tak na luzie.
6: Ja odpoczywam osobiście.
7: Powtórki do rozszerzonej matematyki. Tak będę wszystko, a jakieś próbne, stare arkusze.
1: Usłyszał od maturzystów z drugiego LO w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. U nas tylko nowe fakty. O 11 przeniesiemy się przed krakowski Barbakan, gdzie po 300 latach symboliczne bramy miasta znów zostaną otwarte.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: To teraz pogoda od słuchaczy z TikToka. Rumienica na Mazurach, słoneczko, Nysa też słoneczko. Tutaj Milówka już na Śląsku pochmurno, Brzesko pochmurno, Kielce pochmurno, Kolno pochmurno. Tu szukamy też słońca. Słońce jest podobno w Poznaniu i w Toruniu i gdzieś na północy kraju też. I faktycznie na południu może pokropić Suwalszczyzna. Tu też może być deszczowo. W tej chwili tam 5 stopni. No, 8 w Olsztynie, 9 w Gdańsku, 9 w Łodzi, 11 w Katowicach, 10 w Zielonej Górze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: To ty mogłabyś ustną rozszerzoną z pogody.
12: Przebrzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: 11. Anna Wachowska.
2: Jest areszt dla desperata z Katowic. Mężczyzna groził podpaleniem budynku mieszkalnego. O szczegóły zapytam dziennikarza RMF FM. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Mazowsza. Są problemy na trasie S17 i drodze krajowej nr 79. W faktach kulturalnych Harry Potter na Festiwalu Muzyki Filmowej. Desperat, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach, został tymczasowo aresztowany. Taką decyzję na wniosek prokuratora podjął sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Fakty o 11 otwiera reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy, Marcinie.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Jak doszło do zatrzymania mężczyzny?
3: Do jednego z komisariatów tu w Katowicach zgłosili się mieszkańcy dzielnicy Ochojec, gdy jeden z ich sąsiadów zaczął grozić podpaleniem budynku. Policjanci ustalili, że te obawy nie są bezpodstawne, bo nieco wcześniej mężczyzna został już oskarżony o kierowanie gruźb oraz nieumyślne spowodowanie pożaru. Akt oskarżenia w tej właśnie sprawie trafił już do sądu. Dlatego teraz 64-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Uwaga, kierowcy! Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S17 na Mazowszu. W miejscowości Radiówek między węzłami Otwock i Wiązowna samochód osobowy wypadł z drogi. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 70. Także na Mazowszu. W miejscowości Wilczowola na trasie Kozienice-Zwoleń doszło do awarii gazociągu. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Chwile grozy na lotnisku w Denver, donoszą amerykańskie media. Samolot pasażerski przerwał start do Los Angeles po tym, jak w maszynie doszło do pożaru. Na pokładzie Airbusa było ponad 150 pasażerów. Wszystkich bezpiecznie ewakuowano. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia.
4: Co za historia.
2: Kraków przywrócił dziś tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
5: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki, opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00, aż do października. W faktach kulturalnych RMF FM Harry Potter na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Zaprasza Katarzyna Podraza.
6: Dzień dobry. Do świata magii będziecie mogli przenieść się za sprawą Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Z okazji 25-lecia produkcji Harry Potter i Kamień Filozoficzny, orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej po raz pierwszy zagrają na żywo kultową muzykę Johna Williamsa do całego filmu. To wyjątkowa szansa, by zobaczyć przygody młodego czarodzieja na wielkim ekranie z polskim dubbingiem i usłyszeć fantastyczną ścieżkę dźwiękową w symfonicznej odsłonie. To wszystko już 17 maja w Tauron Arenie. Wystawa główna tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji In Minor Keys od dziś dostępna dla zwiedzających. W surowych wnętrzach starej stoczni prezentowane są m.in. instalacje i tkaniny opowiadające

0: Łodzi, no ale tu też nie tak duży ten deszcz. Sporo słońca będzie w centrum kraju i na wybrzeżu i tak właśnie reszta kraju oprócz Podlasia to od 14 do 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
0: Czy w pracy, czy na...
4: RMF Celtic.

tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: To, co najważniejsze w kraju, na świecie, teraz dla was. Anna Wachowska.
2: Zapraszam. Obcy dron znaleziony koło Bartoszyc, niedaleko granicy z obwodem królewieckim. To informacja reportera RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Mówią: dość cierpieniu zwierząt. W 15 polskich miastach trwają protesty w obronie czworonogów. Uliczni antykwariusze na ulicach Paryża. Ich stoiska są oblegane przez turystów. Niedaleko granicy z obwodem królewieckim w warmińsko-mazurskim znaleziono drona z napisami w języku rosyjskim. Do tej informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, prosimy o szczegóły.
3: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji są na nim napisy wykonane cyrylicą. Jak się też dowiedziałem, urządzenie prawdopodobnie wyposażone jest w kamerę bądź kamery. I nie jest to rodzaj drona, którego można normalnie kupić w sklepie. Tutaj służby mówią raczej o większym, specjalistycznym urządzeniu. Na miejscu pracują służby, teren jest zabezpieczony, powiadomiona została żandarmeria wojskowa.
2: Pilna informacja, tragiczny pożar domu wielorodzinnego w warmińsko-mazurskim Szczytnie przy ulicy Bohaterów Westerplatte. W ogniu zginęły dwie osoby, przekazała nam Straż Pożarna.
4: Podczas działań Straży Pożarnej ewakuowano osoby z całego obiektu. Było to 11 osób. 3 osoby przy pomocy ratowników PSP opuściły ten obiekt. Niestety w jednym z lokali umiejscowionym na parterze były dwie osoby bez oznak życia, ewakuowano je na zewnątrz. Ratownicy medyczni rozpoznali zgon tych osób.
2: Powiedział nam przed chwilą starszy kapitan Karol Doryn ze Straży Pożarnej w Szczytnie. W 15 miastach wojewódzkich trwają protesty przeciwko cierpieniu zwierząt. W samej Warszawie przed kolumną Zygmunta zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które apelują o jak najszybsze zmiany w prawie.
5: Mamy dość ignorancji państwa. Jedyną metodą walki z bezdomnością jest prowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
6: Powiedzmy o tej formie protestu. Przed nami miski ze zdjęciami psów. Każde z tych zdjęć to jest osobna historia.
5: Tymi zdjęciami, które mają działacze, którzy ratują zwierzęta na co dzień, mogliby wypełnić cały plac zamkowy w Warszawie.
6: Tak konkretnie, co powinno się zmienić?
7: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami chorymi jest bardzo droga. Nie ma NFZ-u, nie ma niczego takiego.
2: Z protestującymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z terytorium Niemiec. Ten temat powróci w przeglądzie zagranicznym radia RMF 24, który poprowadzi Andrzej Kochut. Andrzeju, co skłoniło prezydenta Stanów Zjednoczonych do podjęcia takiej decyzji?
8: Irytacja krytyką ze strony kanclerza Merca. Tak można się domyślać z wypowiedzi samego Trumpa, bo oficjalnie Pentagon podaje inny powód. Dziś moim gościem będzie profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. Zapytam go, czy kanclerz Merz żałuje swojej krytyki i jak Niemcy oceniają pierwszy rok jego rządów. Porozmawiamy też o rosnących notowaniach AfD przed jesiennymi wyborami landowymi. Zapraszam po 12 do radia RMF 24.
2: Fakty prosto z Francji. W Paryżu wraz z wiosną nad Sekwanę wylegli sławni bukiniści. I o tym donosi nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
9: Uśmiech powrócił na twarze bukinistów, czyli ulicznych antykwariuszy, handlujących między innymi starymi książkami, plakatami i pocztówkami na stoiskach ustawionych wzdłuż Sekwany. Dzięki trwającej już od wielu dni słonecznej pogodzie mają bowiem więcej klientów. Turyści, którzy przylatują do Paryża z Argentyny czy Australii, odkrywają historię Francji również na naszych stoiskach. Jesteśmy trochę ambasadorami francuskiej kultury, tłumaczy jeden z bukinistów, których jest nad Sekwaną coraz mniej. Niektórzy skarżą się, że za mało zarabiają. To wręcz mityczny zawód. To najstarszy rodzaj ulicznych handlarzy w Paryżu. Szkoda byłoby, gdyby ich stoiska zniknęły, tłumacz mi zaniepokojona paryżanka.
2: Jutro pogoda w stolicy Francji nieco się pogorszy, ma padać deszcz. A jaka pogoda w ten weekend i kolejne dni w Polsce? O tym usłyszycie w kolejnych faktach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Kwidzyn, Szczecinek, 15 stopni u was jest teraz najcieplej, najchłodniej jest w Suwałkach, 7 stopni i na Podlasiu właśnie możliwe przelotne opady deszczu. Na Suwałkach to dobije do 9-10 stopni, dziesiątka tutaj bardziej tak Białystok. No i przelotne opady deszczu właśnie możliwe na Podlasiu, ale także w okolicach Częstochowy, czyli to już nie Podlasie. Podlasie 9-10, ale reszta kraju 14-17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Będzie nowość od

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, drony na czołówkach. Anna Wachowska.
2: Wszystko się zgadza, zapraszam. To najpewniej dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji. W okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono bezzałogowiec. Do nieoficjalnych informacji dotarł reporter RMF FM. Odnalazł się 14-letni Maksim, dowiedzieli się nasi dziennikarze. Chłopiec 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z Holandii do Polski. Nadciąga załamanie pogody. Będzie deszczowo i burzowo. To dron wojskowy bez cech bojowych, informuje Żandarmeria Wojskowa. W faktach RMF FM jako pierwsi informowaliśmy o bezzałogowcu, który znaleziono koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co jeszcze ustaliłeś?
3: No, według moich nieoficjalnych informacji może to być dron typu Gerbera służący do obserwacji. To mają potwierdzić śledczy z prokuratury wojskowej, którzy jadą na miejsce. Sprawdzany jest też wątek, skąd dron mógł wlecieć do Polski. Żandarmeria Wojskowa w oświadczeniu poinformowała, że jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Jak już wcześniej mówiliśmy, obiekt latający został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło o 9:00. To około 20 km od granicy z Rosją. Na urządzeniu są napisy wykonane cyrylicą.
4: Tylko my znamy fakty.
2: Odnalazł się 14-letni Maksim, który 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z rodzinnej miejscowości w środkowej Holandii do Polski. To informacje dziennikarzy RMF FM, które potwierdziła nam przed momentem policja w Białymstoku.
5: Przed północą policjanci dostali zgłoszenie o leżącej osobie na przystanku pod Białymstokiem. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Pod kocem na przystanku spał nastolatek. Okazało się, że to poszukiwany chłopiec przez holenderską policję. No i nastolatek trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku.
2: Przekazała RMF FM młodsza aspirant Agnieszka Ullman z białostockiej policji. Informacje o odnalezieniu chłopca przekazano już stronie holenderskiej. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. Jak ustalił nasz dziennikarz, osoba objęta nadzorem sanepidu nie ma żadnych objawów. Jej obserwacja potrwa 7 dni. Wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na pokładzie jest jeden Polak, kapitan. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w centralnej i północnej Polsce. Temperatura dziś w nocy może tam spaść nawet do minus 4 stopni. Alerty obowiązują do jutrzejszego poranka. Od poniedziałku czeka nas załamanie pogody.
6: Od zachodu nasunie się układ niżowy. Możemy się spodziewać od poniedziałku przelotnych opadów deszczu oraz burz niemal w całym kraju.
2: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW. Rozpogodzenie pod koniec przyszłego tygodnia. Od piątku aż do końca maja będzie dużo słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni. W piłkarskiej ekstraklasie potknięcie lidera Lecha może wykorzystać Górnik, który wieczorem zagra w Zabrzu z Zagłębiem Lubin. Wcześniej jednak ważny mecz w dole tabeli. Widzew podejmie w Łodzi Lechię Gdańsk. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, dla Widzewa dzisiejszy mecz to szansa na opuszczenie strefy spadkowej.
7: I zepchnięcie do niej Lechii. Widzew otwiera czerwoną strefę w tabeli. Zespół z Gdańska jest tuż nad nią i ma jedynie 2 punkty przewagi nad swoim dzisiejszym rywalem. Widzew gra ostatnio w kratkę, a Lechia od 4 meczów jest bez zwycięstwa, by jednak dziś wygrać. Gospodarze potrzebują wsparcia z trybun, w którym mocno wierzy trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
8: Czuję, że ten stadion będzie stadionem Widzewa takim, jaki potrafi być i to będzie na pewno naszym dużym atutem, bo na pewno czujemy to też na meczach wyjazdowych, że ten atut boiska własnego jest.
7: Pierwszy gwizdek spotkania w Łodzi o 14:45, później mecze Jagiellonii z Pogonią i Górnika z Zagłębiem Lubin.
2: Nowe fakty w RMF FM o 14:00, w nich serial 4 pancerni i pies, 60 lat po premierze.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 13:00, Paweł Gabor, cześć, witajcie.
0: RMF Celtic.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam jest 14.
2: Zapraszam. Dron znaleziony na Warmii i Mazurach mógł przylecieć z obwodu Królewieckiego. To nieoficjalne ustalenia reportera RMF FM o nich na początek faktów. Mieszkańcy 10 domów ewakuowani. Mamy nowe informacje w sprawie uszkodzonego gazociągu w miejscowości Wilczowola na Mazowszu. Czterem pancernym i psu stuknęła 60. Wojskowy dron obserwacyjny znaleziony dzisiaj koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim mógł przylecieć z obwodu Królewieckiego. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Z nami ponownie nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co może na to wskazywać?
3: No, od śledczych usłyszałem, że na pewno mowa jest o obcym dronie. Nie jest to dron z Polski. Nie jest to też dron typu Gerbera. To zdecydowanie mniejszy obiekt latający, którego właśnie zasięg może sugerować, że przyleciał z terenu obwodu Królewieckiego. Służby tego nie potwierdzają, ale według moich nieoficjalnych informacji są na nim oznaczenia napisane cyrylicą. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Wojskowej. Kluczowe będzie m.in. ustalenie, kiedy obiekt wleciał do Polski.
2: Uszkodzony gazociąg w miejscowości Wilczowola w powiecie zwoleńskim na Mazowszu. Służby ewakuowały mieszkańców 10 domów, a jak mówiliśmy w faktach, droga krajowa nr 79 jest zablokowana. Informacje w tej sprawie przynosi reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Jak doszło do tej awarii?
4: Jedna z maszyn pracujących przy remoncie drogi uderzyła w gazociąg. W efekcie gaz zaczął się ulatniać. Jak usłyszałem, na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe. Specjaliści próbują uszczelnić uszkodzoną rurę, jednak nie jest to łatwe. Obecnie trwa trzecia próba naprawy. Dwie poprzednie zakończyły się niepowodzeniem. Policjanci kierują samochody jadące drogą krajową nr 79 na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet 3 godziny.
2: Kilkadziesiąt osób w Gdańsku, setki w 14 innych miastach wojewódzkich. Wszyscy domagają się zmian w prawie. Protestują przeciwko cierpieniu zwierząt.
5: Chcemy pomagać kotom, które same o swoje prawa niestety zawalczyć nie mogą. Przyświeca nam dobro zwierząt.
6: Kastruję koty z okolicznych gmin. W tej chwili mamy początek maja. Ja dowiozłam osobiście do kastracji prawie 100 kotów.
7: Mówimy stop bezdomności, cierpieniu zwierząt poprzez realne rozwiązywania problemów, czyli wdrażanie profil, która się opiera na kastracjach, chipowaniu i edukacji. To są takie trzy niezbędne filary.
8: Sami mamy
9: psa i uważamy, że każdy pies powinien mieć taki dom jak on.
8: Dbamy o naszego pieska i jesteśmy wkurzeni, że w 20. gospodarce świata sytuacja zwierząt wygląda w taki, a nie inny sposób.
2: Usłyszał na długim targu w Gdańsku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
10: Kronika faktów RMF FM.
2: To było dokładnie 60 lat temu. W polskich telewizorach pierwszy raz wybrzmiała piosenka, od której zaczynał się serial Czterej pancerni i pies.
11: Też

0: parę lat.
1: Każdy chciał być Jankiem czy Gustlikiem. Imię Szarik nadawano wielu psom, nie tylko owczarkom. A dziewczynki nosiły warkocze, tak jak filmowa Marusia.
2: Oglądałam nieraz, bardzo mi się podobał.
3: Coś takiego bardzo charakterystycznego, co tak w sumie jest, weszło do takiej, można powiedzieć, subkultury nawet, że Rudy 102 to zawsze było i to takie jest mega charakterystyczne tego wszystkiego, nie?
4: Debiut Janka, tak? No, to, który dzisiaj jest wyśmienitym aktorem.
5: Mam mieszane uczucia.
6: Propaganda trochę, co?
5: To nie była propaganda taka na miarę tamtych czasów. To była taka dla dzieci.
2: Niewiele z tego pamiętam, także jakieś Marusie czy coś to w tym było.
3: Wiem, że to zawsze w domu leciało. Jak były cztery pantery, no to rodzice czy tam dziadkowie zawsze siadali i oglądali, nie?
6: To jest film z dobrymi wspomnieniami?
7: Cztery pancerni? Tak. Człowiek był 6 lat młodszy.
1: O czterech pancernych pytał w Katowicach reporter RMF FM Marcin Buczek. Nowe fakty o 15 przedstawi je Marlena Chudzio, a ja dobrego popołudnia wam życzę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Anita, pilot od telewizora zaklepany na jutro już? Rezerwacja jest?

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Celtic. Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam.
1: Co dalej z pasażerami wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa? Statek rano dotrze do Teneryfy. Peter Madziar oficjalnie objął urząd premiera Węgier, lidera TISY wybrał parlament. W faktach też zaczarowana piosenka, niezwykły festiwal dla uzdolnionych muzycznie osób z niepełnosprawnościami. Trwają półfinały. Jutro, wcześnie rano, wycieczkowiec MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, dotrze do hiszpańskiej Teneryfy. Wszyscy pasażerowie zostaną przetransportowani do swoich krajów. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Dzień dobry, Jakubie. Jak będzie przebiegała ewakuacja ze statku?
3: Wycieczkowiec Hondius nie dobije do portu Granadilla, ale będzie zakotwiczony na redzie. Pasażerowie będą transportowani na ląd innymi jednostkami, ale w pierwszej kolejności będą to obywatele Hiszpanii. W porcie powstają właśnie specjalne punkty sanitarne, w których każdy zostanie przebadany na obecność hantawirusa. Wszyscy pasażerowie będą schodzić z pokładu w maseczkach jako dodatkowy środek ostrożności. Maseczki będą również nosić pracownicy odpowiedzialni za akcję repatriacyjną. Mówiła Monika Garcia, hiszpańska minister zdrowia. Dotychczas zostały potwierdzone loty do Francji, Niemiec, Irlandii, Belgii i Holandii. Przypomnę, że jedna osoba z Polski, która przebywa obecnie za granicą, została objęta nadzorem sanitarnym z powodu możliwego kontaktu z pasażerem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Ten nadzór ma potrwać 6 tygodni.
1: Peter Madziar został wybrany przez parlament w Budapeszcie na premiera Węgier. Za głosowało 140 posłów, przeciwko było 54. Lider partii TISA, która wygrała wybory, wygłasza w tej chwili przemówienie do deputowanych. Utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Wisłostrada i Broniewskiego zepsute auto osobowe blokuje pas w kierunku Poznania. Za nami pierwszy tydzień egzaminów maturalnych. W faktach RMF FM sprawdzamy, w jakich nastrojach są maturzyści. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Jaki to był tydzień? Ciężki?
5: Według mnie nie. Myślę, że największy problem mógł mi sprawić polski pisemny.
4: Jak teraz ten weekend wygląda? Odpoczynek pełny, czy jeszcze nauka przed kolejnymi?
5: Myślę, że raczej muszę odpocząć, odświeżyć umysł, zregenerować się porządnie.
4: Jak odpocząć?
5: W zasadzie to po prostu nic nie robić, zupełnie się wyciszyć i dobrze wyspać przede wszystkim.
4: Dużo egzaminów jeszcze zostało?
5: No mi zostały jeszcze 4. Matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, angielski ustny i hiszpański rozszerzony.
4: To dopiero półmetek matury, jeszcze sporo się wydarzy.
5: Teraz się zaczyna ta cięższa, trudniejsza część.
1: Niezmiennie trzymamy kciuki. W poniedziałek egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po weekendzie także start egzaminu ósmoklasisty. Będziemy towarzyszyć zdającym w faktach RMF FM.
6: Fakty RMF polecają.
1: W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego trwają zmagania półfinałowe festiwalu zaczarowanej piosenki. 30 artystów z całej Polski walczy o spełnianie marzeń i możliwość występu u boku gwiazd polskiej sceny muzycznej.
7: No super, super. Stres uderzył przed występami. Teraz już jest po stresie. Nogi przestały się trząść, ale super, super, super, super.
8: Dlaczego postanowiłeś wziąć udział w festiwalu zaczarowanej piosenki?
7: Bo śpiewanie to moja pasja.
8: Co ten festiwal może ci dać w przyszłości?
7: Sejm? Bo jeśli zacznę śpiewać, że będę tworzył własną muzykę, to ludzie będą pod moimi już wiedzieli, że kto, kim jestem i kim byłem.
8: Co jest wyjątkowego właśnie w tym festiwalu? Dlaczego chciałaś tutaj być?
9: Pokazać, że mimo to, że jestem niepełnosprawna, to jestem w stanie się rozwijać i mam też swoje talenty, które mogę okazywać i przedstawiać też innym.
10: Mogę pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami, pomimo swoich przeciwności losu, też mogą spełniać przede wszystkim swoje marzenia.
1: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu uczestnicy festiwalu Antoni Pach, Martyna Gawrońska i Amelia Jakubik. Artyści zakwalifikowani przez jury wystąpią 13 czerwca podczas koncertu finałowego. Między innymi z Alicją Majewską, Kaśką Sochacką i Krzysztofem Cugowskim.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 15. Jest weekend w RMF FM. Jest najlepsza muzyka dla Was.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchajcie, RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: O tym już teraz Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Na Węgrzech jest już nowy premier. Peter Madziar złożył przysięgę przed parlamentem. Powiemy o problemach przeprawy promowej w Świnoujściu. Będą też skoczne dźwięki z Lublina.
3: Trzy guziki, a trzeba grać tak jak na fortepianie, prawda?
2: Zebrały się tam orkiestry Dente. Zaczynamy jednak od wypadku na krajowej drodze numer 92. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. W Koszanowie dachowało auto osobowe. Wprowadzono ruch wahadłowy. Nie tylko zmienimy cały rząd, ale także system, zapowiedział nowy premier Węgier Peter Madziar. Lider partii TISA został zaprzysiężony na szefa rządu przez parlament i wygłosił przemówienie. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jakubie. Co jeszcze mówił Madziar podczas swojego pierwszego wystąpienia jako szef rządu?
4: Peter Madziar mówił o tym, że przejmuje władzę w kraju, którego gospodarka jest w fatalnym stanie. Rozkradli nasze państwo, doprowadzili je do ruiny i oszukali ludzi. Teraz poprzedni rząd musi wziąć za to odpowiedzialność. Nowy premier Węgier mówił także o bardzo złej sytuacji w służbie zdrowia, systemie edukacji i finansach publicznych. Peter Madziar zaznaczył, że tu cytat, naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom stagnacji i napisać nowy rozdział w historii Węgier.
2: Rozejm z Kijowem nie potrwa dłużej niż 3 dni, zapowiadał doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Dodał także, że jest przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i USA i nie ma ustaleń co do kolejnej rundy rozmów. Uszakow skomentował w ten sposób słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że ogłoszony przez niego wczoraj rozejm może potrwać dłużej niż 3 dni.
5: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: Trudna sytuacja przyprawy promowej w Świnoujściu. Choć mieszkańcy i turyści korzystają głównie z tunelu pod Świną, to miejskie promy wciąż są potrzebne. Sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar. W jakim stanie są te jednostki?
6: Niektóre z nich są w dość kiepskim stanie. Regularnie zgłaszane są awarie. Plany są takie, żeby część promów sprzedać. Chodzi o te najstarsze, najbardziej wysłużone jednostki, mówił mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu.
7: Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi pozbywa się części majątku, czyli tych najstarszych promów, które są mocno wyeksploatowane. Te promy stoją przy nabrzeżu, one formalnie są, natomiast w związku z tym, że nie mają odnowionej klasy albo karty bezpieczeństwa, nie mają przeglądów dokowych, one tak naprawdę stoją przy nabrzeżu z marynarzem wachtowym, który ich pilnuje.
6: Dziś mieszkańcy i turyści korzystają przede wszystkim z tunelu pod Świną, ale promy są potrzebne, między innymi do przewozu ciężarówek z materiałami niebezpiecznymi. Przydają się też podczas utrudnień w tunelu, na przykład kolizji albo przeglądów technicznych.
2: Do wieczora centrum Lublina będzie rozbrzmiewać dźwiękami orkiestr Dętych, które połączyły dziś siły i przedefilowały krakowskim przedmieściem. Na pochód zajrzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Saxhorn tenorowy. 3 guziki, a trzeba grać tak jak na fortepianie prawie.
8: Tyle nut, a tylko 3 przyciski.
9: Na instrumentach Dętych gra się ustami.
10: Puzon?
11: Tak, zgadza się.
8: Nie ma przycisku.
11: Nie ma nic, jest suwak.
12: To jest klarnet.
8: Pani ma tych przycisków dużo.
12: Trochę pracy, na pewno.
13: Zespoły artystyczne, o których nic nie wiemy, istnieją, działają.
2: Orkiestry na Placu Litewskim z okazji Dnia Europy będą grać do 19. Warto posłuchać.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my teraz słuchamy najlepszej muzyki. 4 minuty po 16. Jest weekend.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a o tym już teraz Marlena Chudzia.
2: Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Dwie maszyny zderzyły się ze sobą, jedna osoba zginęła. Podobór pierwszych okularów do optometrysty, a nie okulisty. Zmiana w przepisach miałaby zmniejszyć kolejki do lekarzy. W faktach też weekendowa propozycja muzealna, wystawa na Wawelu przenosząca nas w czasy antyku. Tragedia w Płocku. Nie żyje uczestnik Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Płynąc skuterem zderzył się z innym zawodnikiem. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczegóły w tej sprawie zbiera nasz reporter Jakub Rybski.
3: Zgadza się, dzień dobry.
2: Dzień dobry, co jeszcze wiadomo?
3: Zawody odbywały się na Wiśle. W pierwszej rundzie podczas wyścigu dwaj uczestnicy zderzyli się i wpadli do wody. Ratownicy od razu przystąpili do akcji ratunkowej. Po wyciągnięciu zawodników z wody jeden z nich był nieprzytomny.
4: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
3: Mówiła Monika Jakubowska z płockiej policji. Drugi sternik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują teraz służby, które ustalają przyczyny tego zdarzenia. Sprawą zajmie się także prokurator i najprawdopodobniej zostanie wszczęte śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku.
2: Dobór pierwszych okularów na NFZ będzie możliwy już nie tylko u okulisty, lecz także u optometrysty. Taką zmianę zakłada projekt nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jak to ma wyglądać w praktyce, to sprawdzał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Według projektu nowego rozporządzenia właśnie w gabinecie optometrysty możliwy byłby dobór refundowanych okularów. Optometrystka Martyna Zeb zapewniła mnie, że ta grupa jest przygotowana na tę zmianę.
6: U osób dorosłych i takich starszych nastolatków jak najbardziej tak, żeby dobrać czy to pierwsze, czy kolejne okulary.
7: Ile trwa taki dobór okularów?
6: Tak mniej więcej do 30 minut, w zależności od sytuacji.
7: Od czego zaczyna się i na czym polega taka wizyta?
6: Na rozmowie. Czy odczuwamy jakieś bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie?
5: Nowe przepisy w najbliższych tygodniach trafią do konsultacji. Są szanse, że zmiany wejdą w życie w drugiej połowie roku. Twórcy projektu chcą, żeby okuliści mogli skupić się w większym stopniu na leczeniu chorób oczu, a nie na dobieraniu okularów. I w tym dlatego mają wesprzeć ich optometryści.
2: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przyznaje, że ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę. Być może nowy asystent pojawi się na najbliższym zgrupowaniu kadry. Nasi piłkarze rozegrają dwa towarzyskie mecze 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca na Stadionie Narodowym z Nigerią.
8: Ja wiem, że kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo mimo to, że są to mecze sparingowe, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
9: A Robert Lewandowski będzie powołany na te mecze?
8: Robert sam się zadeklarował, z tego co wiem, na wyprowadzenie tej dziewczynki na boisko, to znaczy, że będzie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory.
2: Z Janem Urbanem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Fakty prosto z muzeum.
2: Rzeźby, reliefy i przedmioty codziennego użytku ze starożytnej części zbiorów Karola Landskoronskiego można oglądać na Wawelu. Opowieść o antyku to prezentacja kolekcji jednego z najważniejszych europejskich kolekcjonerów przełomu XIX i XX wieku.
11: I był właśnie takim humanistą, ostatnim wielkim humanistą końcówki XIX wieku. Na tej wystawie mamy parę dziesiąt obiektów tak naprawdę różnej klasy artystycznej. To są drobne przedmioty, drobne zabytki, sztuki, takiego rzemiosła artystycznego bardziej. I obiekty dość monumentalne, więc rzeźby, które ważą po 300-400 kg, rzeźba pełna, monumentalna.
2: Opisuje Bartłomiej Makowiecki, jeden z kuratorów wystawy. Dzieła na wystawę zamak sprowadzał z muzeów i kolekcji prywatnych na całym świecie, m.in. z Wielkiej Brytanii i USA.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jak już wiecie, co się dzieje, to dajcie głośniej najlepszą muzykę, zróbcie sobie sobotę.
0: RMF Celtic.

Gowan has horseback and swore he'd hunt no

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Plan i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Celtic. Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, jest 18:00, przed mikrofonem Marlena Chudzia.
2: Nowe fakty w sprawie drona odnalezionego koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Maszyna tego typu do tej pory nie została znaleziona w Polsce. Molo w gdyńskim Orłowie musi przejść poważny remont. Część konstrukcji jest uszkodzona. Zaglądamy też na ligowe boiska. Widzew Łódź wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 i wydostał się ze strefy spadkowej. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem służby badają wojskowego drona obserwacyjnego, który został znaleziony dzisiaj przed południem. Według naszych informacji obiekt tego typu nie został do tej pory odnaleziony w Polsce. W faktach nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co nowego ustaliłeś w sprawie?
3: Według moich nieoficjalnych informacji stan znalezionego drona wskazuje, że spadł on niedawno. Na miejscu wciąż pracują śledczy z prokuratury wojskowej. Oględziny mają potrwać do wieczora. Jak już wcześniej informowałem, na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Biorąc pod uwagę jego zasięg, mógł on przylecieć z terenu obwodu królewieckiego. Służby jednak mówią na razie, że na pewno jest to obcy dron z kamerą. Obiekt wylądował na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Jak podaje żandarmeria wojskowa, nie ma cech bojowych i nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
2: Wypadek na trasie S6 w województwie pomorskim. W Wielistowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. Molo w gdyńskim Orłowie do gruntownego remontu. Ze względu bezpieczeństwa zamknięto głowicę pomostu. Podczas rutynowych prac odkryto, że konstrukcja nośna pod nią jest skorodowana. To będzie możliwie największy remont od 20 lat.
4: Ciągle jest tak jakby trochę omijane, nierobione. W zasadzie pomalowali barierki, to było tyle. Także przejść fajnie, bo ktoś się tym zajął po prostu. No, zaczęli od główki.
5: Ale molo w Orłowie to ważny punkt?
4: Dla turystów na pewno bardzo ważne, bo jesteśmy koło klifu, fajnie wszystko widać.
5: I zamknięta główka molo.
6: No jest zamknięta. No, tak. Ale trzeba to troszeczkę naprawić.
7: My jesteśmy stąd, więc należało się molu.
8: Mieliśmy fantastyczną zimę, bo było tak zimno jak tu nigdy. Mamy fantastyczną wiosnę, bo jeszcze nie było ciepło.
2: Usłyszał w wietrznej Gdyni od mieszkańców nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.
2: Trwa 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Widzew Łódź 3-1 pokonał Lechię Gdańsk. To istotny wynik w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak jest, kłaniam się.
2: Dla Widzewa to niezwykle ważne zwycięstwo.
10: Obadające wyjście ze strefy spadkowej. Dzięki wygranej Widzew, który był trzeci od końca, wskoczył na 12. miejsce w ligowej tabeli. Do strefy spadkowej spadła zaś Lechia, która wydawało się jeszcze kilka tygodni temu nie powinna mieć problemu z utrzymaniem w Ekstraklasie. Widzew wygrał dziś głównie dzięki świetnej i bardzo skutecznej grze w pierwszej połowie, no po której prowadził już 3-0. A w Białymstoku trwa drugie dzisiejsze spotkanie i właśnie mamy podwyższenie wyniku w tym meczu. Bramkę na 2-0 dla Jagiellonii w starciu z Pogonią z Szczecin zdobył Afimiko Polulu. Jagiellonia walczy o miejsce dające grę w europejskich pucharach. Przypomnę, 33. minuta i jak wspomniałem, Jaga prowadzi 2-0.
2: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe polecamy. A o 19:00 będziemy mieć także ważne ostrzeżenie dla żeglarzy.
11: Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, trzeba przygotować się, że nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo.
2: Za godzinę przydatne informacje dla tych, którzy wybierają się na wodne wyprawy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wiadomość w RMF FM.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Nas przedstawi Marlena Chudzio.
2: Kilkudziesięciu pseudokibiców szykowało zasadzkę na autobus wiozący fanów przeciwnej drużyny na S8 niedaleko Zambrowa. Bójce zapobiegli policjanci. W faktach też powypadkowe utrudnienia na S6 w zachodniopomorskim. Lądek-Zdrój podczas popowodziowej odbudowy chce stworzyć nową atrakcję turystyczną.
3: Wspaniała propozycja.
2: To głos mieszkańców. Policjanci z białostockiego oddziału prewencji udaremnili bójkę pseudokibiców na drodze ekspresowej S8 niedaleko Zambrowa. Grupa kilkudziesięciu zamaskowanych osób próbowała doprowadzić do konfrontacji z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliżu autobusu, który zatrzymał się na jezdni. Policjanci zabezpieczający przejazd do tego nie dopuścili. Zamaskowani pseudokibice i funkcjonariusze w pełnym rynsztunku. Do zobaczenia na filmie na RMF24. Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. W Błotnicy na trasie S6 między węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Koszalina. Lądek-Zdrój w województwie dolnośląskim ma pomysł, jak ożywić ruch turystyczny po powodzi. Między częścią uzdrowiskową, która nie ucierpiała w kataklizmie 2 lata temu, a Starówką, która została bardzo mocno zniszczona, powstanie deptak spacerowy. Będzie to możliwe dzięki odbudowie ulicy Kościuszki, mówi burmistrz Tomasz Nowicki.
4: Ulica zmieniłaby charakter z typowo przejazdu tranzytowego na charakter właśnie spacerowy i moglibyśmy mówić wtedy o deptaku, który zachęciłby turystów z części Zdrojowej, ażeby przeszli do części staromiejskiej.
2: Turyści i mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska, są zachwyceni pomysłem.
3: Wspaniała propozycja. Bo tu jest gro ludzi starszych, kuracjuszy, z kijeczkami.
5: Herbatkę czy kawkę.
3: Loda dobrego, co chcieli wypić smaczną kawkę, gdzieś usiąść.
6: Taki deptak byłby czymś, gdzie mogliby spędzić czas. Bo w tej chwili nie ma takiego miejsca. Siedzą wszyscy przed Wojciechem i się męczą na tych ławeczkach.
2: Budowa deptaka ma ruszyć jeszcze w tym roku.
7: Fakty spod żagli w RMF FM.
2: Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działają już maszty ostrzegawcze. Pulsującym światłem dają znać sternikom, że może zbliżać się załamanie pogody.
8: Maszty działają na zasadzie błyskającego światła. Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, czyli tak dosyć wolno błyska, trzeba przygotować się, że nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli widzimy, że światełka błyszczą 90 razy na minutę, wtedy należy spłynąć, bo te niebezpieczeństwo, czyli jakaś burza, podmuch wiatru jest niemal 100% i prosimy przygotować się na to, żeby spłynąć. Czasami może być tak, że gdzieś one miga i jednak nie naszła ta burza, ale dmuchajmy na zimne.
2: Mówił Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. Jedyny taki koncert tej wiosny. Za tydzień podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie usłyszycie muzykę z hitowych seriali Bridgertonowie, Yellowstone i Emily w Paryżu. Gwiazdą wieczoru będzie chilijsko-kanadyjski kompozytor Cristobal Tapia de Ver, twórca niezapomnianych dźwięków z Białego Lotosu.
9: To będzie mój pierwszy raz w Polsce. To ogólnie będzie dla mnie naprawdę ciekawe doświadczenie. Być częścią tego wydarzenia, zobaczyć, jak festiwal wygląda z bliska i nawiązać kontakt z tutejszą publicznością. A jeśli chodzi o sam występ, może wyjdę na scenę i zatańczę? Może breakdance? Kto wie?
2: Międzynarodowa gala seriali już w sobotę 16 maja w Tauron Arenie Kraków. A na Festiwal Muzyki Filmowej zapraszają Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Dobry wieczór. Będzie to niebawem rozwiązane, bo musi być rozwiązane. Życie toczy się dalej. Tak o powołaniu drugiego trenera piłkarskiej kadry mówi jej selekcjoner Jan Urban. Drugim trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski był zmarły w kwietniu. Niespodziewanie Jacek Magiera. Zastąpienie takiego człowieka będzie trudne, ale jest nieuniknione, zaznacza Jan Urban.
12: Na razie nie zajmuje mi to też głowy. Mamy te 2 sparingi. Później na pewno ta decyzja zapadnie.
13: Na te sparingi
5: już tego asystenta pan by chciał, by się przydał?
13: Jeśli się uda, to zrobimy to wcześniej. Jeśli nie, no to po tej spalinie.
11: Mówił dopytywany przeze mnie selekcjoner. 31 maja biało-czerwoni zagrają towarzysko we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie na Narodowym z Nigerią. W piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz w Białymstoku, walcząca o ligowe podium. Jagiellonia w 76 minucie meczu prowadzi 2-1 z Pogonią Szczecin. Cenną wygraną, dającą wyjście ze strefy spadkowej, odniósł Widzew. Zespół z Łodzi na własnym stadionie 3-1 pokonał Lechię Gdańsk. Wszystkie gole dla gospodarzy padły w pierwszej połowie, a dwa z nich zdobył Sebastian Bergier.
14: Dobrze stworzyliśmy tę sytuację, naprawdę było ich mnóstwo. Cieszymy się, że podnieśliśmy się po tym niełatwym okresie i teraz jest wszystko w naszych nogach, jesteśmy poza stroną spadkową.
11: Mówił napastnik Widzewa, z powodu porażki do strefy spadkowej spadła Lechia Gdańsk. Sensacja na kortach w Rzymie. Nieoczekiwanie w trzeciej rundzie turnieju WTA odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała 6-2, 3-6, 5-7 z Soraną Kirsteą z Rumunii, a jutro mecz trzeciej rundy rozegra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Niezależnie od tego, gdzie teraz jesteście i co teraz...

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A już teraz zapraszam na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
2: Kolejny wycieczkowiec zaatakowany przez wirus. Chorych jest dużo więcej, ale samo zagrożenie znacznie mniejsze. Klasówka ze sterowania bezzałogowcem, kartkówka z jego budowy. We Wrocławiu w szkołach średnich powstają klasy dronowe. A w faktach sportowych pełen emocji mecz piłkarskiej Ekstraklasy w Białymstoku. Epidemia na kolejnym luksusowym wycieczkowcu. Na pokładzie amerykańskiej jednostki Caribbean Princess, która wypłynęła z Florydy, 115 osób, w tym 102 pasażerów i 13 członków załogi zostało zarażonych norowirusem. Norowirus jest często spotykany i powoduje takie objawy jak wymioty i biegunka. Potocznie nazywany jest w Polsce jelitówką lub grypą żołądkową. Nie należy go mylić z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym, którym zakaziła się niedawno grupa pasażerów wycieczkowców MV Hondius. Na tym statku zmarły 3 osoby. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światłość zwycięża ciemność, powiedział premier Węgier Peter Madziar do wielotysięcznego tłumu zgromadzonego przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać i wam za to dziękuję, dodał Madziar. Został wybrany premierem przez parlament. Naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom dryfowania. Dał nam mandat, by otworzyć nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Madziar zapowiedział przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego i zaapelował do prezydenta, by podał się do dymisji.
3: Są i takie fakty.
2: Najnowsze technologie wkraczają do wrocławskich szkół średnich. 4 placówki otwierają klasy dronowe. Czego będą się uczyć młodzi wrocławianie, sprawdzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Uczniowie będą się uczyć sterowania, ale także programowania i naprawiania dronów. Sprawdziany zamiast w ławkach będą się więc odbywać na świeżym powietrzu z kontrolerem w ręku, co bardzo podoba się przyszłym kandydatom.
5: Czyli fajne, bo nie trzeba z nią siedzieć w ławkach i uczyć się działań z matematyki, tylko w końcu coś ciekawego, nowego.
4: Nowy profil klas to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, mówi wiceprezydent Wrocławia Michał Młyńczak.
6: A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania.
4: 18 maja rusza rekrutacja do szkół, więc jeśli czujecie, że operator bezzałogowego statku powietrznego to coś dla was, to ostatnia chwila na decyzję.
2: Rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To czas wielkiego świętowania bibliotekarzy i czytelników. A świętować można na różne sposoby, mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
7: W poniedziałek też bardzo ciekawy wykład o dialogu poetyckim między Safoną a Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, więc i literatura współczesna, i historia literatury. Także koncert zespołu muzyki dętej będzie i trochę bardziej klasycznie, trochę bardziej swingowo. Poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań dla dzieci.
2: Warto skorzystać. A przed faktami sportowymi zaproszenie na 21. usłyszycie m.in. o kontrowersjach związanych z jedną z pamiątek z Titanica.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe zaczynamy tym razem od piłkarskiej Ekstraklasy, a zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Piłkarze Jagiellonii przynajmniej na kilka godzin skoczyli na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Zespół z Białegostoku pokonał po emocjonującym starciu 3-2 Pogoń Szczecin. Gole na wagę wygranej zdobył w doliczonym już czasie meczu Vital. Straty do prowadzącego w tabeli Lecha, no i także Jagiellonii, która jest druga, może odrobić dziś Górnik. Zabrzanie za kilkanaście minut podejmą na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Drużyna z Górnego Śląska musi opanować emocje, które towarzyszą jej po zwycięstwie w Pucharze Polski.
10: Każdy jeszcze troszeczkę w tej głowie ma, że się dużo rozmawia o tym pucharze, ale dla nas, sztab szkoleniowy, to jest właśnie przeszłość. Musimy znowu i znowu pokazywać tą kwalitę, jakość, energię.
9: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Początek meczu za 10 minut. Z trzecim golem w tym sezonie włoskiej Serie A Adam Buksa, reprezentant Polski, zdobył bramkę dla Udinese w wygranym 2-0 meczu z Cagliari. Drugi bułgarski etap Giro d'Italia dla Guillermo Tomasa Silvy. Urugwajczyk okazał się najszybszy na finiszu z peletonu i wygrał drugi etap włoskiego wyścigu kolarskiego. Pierwsze trzy etapy tegorocznego Giro rozgrywane są w Bułgarii. Urugwajczyk dzięki wygranej został nowym liderem wyścigu. Podobnie jak wczoraj, na dzisiejszym etapie również nie obyło się bez kraksy i wyścig musiał zostać zneutralizowany. Na koniec jeszcze czarny sport. Żużlowa reprezentacja Polski nie obroniła tytułu drużynowego mistrza Europy. W finałowych zawodach rozgrywanych w Rzeszowie biało-czerwoni zdobyli 39 punktów i musieli uznać wyższość Duńczyków, którzy zgromadzili 42 oczka. Brąz dla Szwedów.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: RMF FM zawsze z tobą w sobotę.
0: RMF Celtic.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Garach, więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
2: Prokuratura bada sprawę drona zwiadowczego, którego odnaleziono dziś w Warmińsko-Mazurskim. Prawdopodobnie spadł niedawno. W faktach też uciążliwy remont drogi, na który narzekają mieszkańcy podwrocławskich Iwin. Zegarek z Titanica na aukcji. Wiąże się on z kontrowersyjną historią. A w faktach sportowych m.in. plany piłkarskie i reprezentacji Polski. Niemal cały dzień trwało badanie obcego wojskowego drona obserwacyjnego, który przed południem został znaleziony koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski pierwszy podał tę informację. Piotrze, przypomnij, gdzie dokładnie znaleziono tę maszynę.
3: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji ma on oznaczenia napisane cyrylicą, a jego stan wskazuje, że miał on spaść niedawno. Żandarmeria wojskowa podała, że to wojskowy dron obserwacyjny bez cech bojowych. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa. Śledczy sprawdzają, skąd dokładnie przyleciał dron i jak wyglądał jego przelot. To pierwszy przypadek odnalezienia obiektu tego typu w Polsce.
2: Kilkuset strażaków dogorzało dziś pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W akcji wykorzystano dwa śmigłowce, z których zrzucano wodę. Pożar wybuchł we wtorek i objął 300 hektarów lasu. Działania straży mogą potrwać jeszcze wiele godzin.
4: To dzieje się w twoim regionie.
2: Mieszkańcy podwrocławskich Iwin są rozgoryczeni po tym, jak wprowadzono zmiany związane z remontem ulicy Gazowej. Utrudnienia trwają już od tygodnia. Objazdy wyznaczono przez zakorkowane trasy wylotowe z miasta, więc ogromna część kierowców szuka ucieczki przez wąskie dróżki osiedlowe.
5: Nagle w ciągu jednego dnia zaczęły naszą szutrową drogą jeździć tysiące aut. Nieprawdopodobny kurz, bo ona w ogóle do tego nie jest przystosowana. Boimy się o dzieci, o zwierzęta.
2: Po protestach mieszkańców i interwencji naszej reporterki Martyny Czerwińskiej, burmistrz gminy Siechnice, do której należą Iwiny, zdecydował się zareagować.
6: Postanowiliśmy do końca tygodnia wykonać warstwę asfaltu gruboziarnistego na odcinku zabudowanym ulicy Bukszpanowej.
2: Zapowiedział w RMF FM Łukasz Kropski. 12 osób zakwalifikowało się dziś w Krakowie do wielkiego finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. O miejsce rywalizowało 30 artystów z niepełnosprawnościami z całego kraju. Jak zauważa Anna Dymna, która od wielu lat z Fundacją Mimo Wszystko organizuje to wydarzenie, festiwal daje wiele uśmiechu osobom, które na co dzień zmagają się z trudnościami.
7: To jest taka oaza, albo jakby powiedzieć planeta radości, prawdziwej radości, czegoś takiego, że ja tego nie mam, ja nie widzę, ja nie łażę, ale kurde, mogę śpiewać. I ta piosenka daje taką siłę i wszystkie bariery leżą.
2: Artyści zakwalifikowani przez jury wystąpią 13 czerwca podczas koncertu finałowego. Zaśpiewają m.in. z Alicją Majewską, Julią Pietruchą i Ralfem Kamińskim. Kontrowersyjny zegarek z Titanica zostanie wystawiony na aukcję w Wielkiej Brytanii. Należał do jednego z członków załogi. Dlaczego jego pochodzenie uważa się za dyskusyjne? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie. Sam Albert Caldwell, usiłując oczyścić reputację, wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń przed swoją śmiercią w 1977 roku.
2: Za godzinę w faktach o protestach w obronie praw zwierząt.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
10: A zaczynamy od wizyty w Zabrzu. Górnik walczący o ligowe podium podejmuje na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Przed chwilą dogodna sytuacja gospodarzy w doliczonym już czasie pierwszej połowy, no ale piłka minęła bramkę i nadal na tablicy wyników mamy bezbramkowy remis w starciu Górnika z Zagłębiem Lubin. A piłkarska reprezentacja Polski na przełomie maja i czerwca rozegra dwa mecze sparingowe. 31 maja biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca mecze w Warszawie na Narodowym z Nigerią. W tych spotkaniach rewolucji kadrowej w reprezentacji nie będzie, zapowiada selekcjoner Jan Urban. Jesienią zaś rywalizacja w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będą rozgrywane te spotkania. Pewne jest, że listopadowy mecz ze Szwedami nie będzie mógł być rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie.
11: Wiem, że nie zagramy na pewno meczu ze Szwecją w Lidze Narodów, tego ostatniego na Stadionie Narodowym, bo tam jest remont. Nie wiem, czy to będzie Stadion Śląski, czy może Wrocław, czy inny. Tak na dzisiaj sytuacja wygląda.
10: Mówił selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban. Na koniec jeszcze piłka ręczna. Broniące Pucharu Polski piłkarki KGHM MKS-u Zagłębie Lubin jako pierwsze zameldowały się w finale tych rozgrywek. W półfinale rozgrywanego w Elblągu turnieju zespół z Lubina pokonał 26-20 PGE MKS Elwold Lublin.
12: Wiadomo, że MKS to jest bardzo ciężki przeciwnik, jeden z najcięższych, więc tym bardziej podwójna radość i naprawdę jest dobrze.
10: Mówiła Julia Pietras, zawodniczka Zagłębia, które w jutrzejszym finale zagra z MKS-em Piotrkowia. Drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego pokonała w półfinale Energę Start Elbląg 32-27.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Dużo chmur miejscami na wschodzie i południu kraju, ale nie powinno z nich padać. Niestety nocą przymrozki na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i na Mazowszu oraz w Kotlinie Kłodzkiej lokalnie minus 4 stopnie przy gruncie. Jutro niewielki deszcz możliwy na Suwalszczyźnie, tam najmniej słońca i najchłodniej, bo okolice 12 stopni. Nad morzem będzie 15, w centrum i na południu 18, do 20 na zachodzie. Cieplej będzie pojutrze, ale też pojawią się burze, a z nimi cenny deszcz. RMF FM zawsze z wami, również podczas walki z przymrozkami sadownicy roli...
0: RMF Celtic.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
2: Wczesnym rankiem statek, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, przypłynie do Teneryfy. Służby medyczne planują przebadać wszystkich pasażerów i członków załogi. Poprawy losu zwierząt domagali się dziś protestujący w kilkunastu miejscach w Polsce. Chodzi im m.in. o zmiany w prawie. Flisacy rozpoczęli sezon. Było głośno i kolorowo. Między 5 a 7 rano płynący z Argentyny wycieczkowiec MV Hondius ma dotrzeć do Teneryfy w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Na statku stwierdzono przypadki hantawirusa, 3 osoby zmarły. Na pokładzie jest ponad 140 pasażerów, wszyscy zostaną przetransportowani do swoich krajów. Jak będzie wyglądała ta operacja, opisała Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
3: Ship will anchor.
2: Statek zarzuci kotwicy, a małe łodzie zabiorą część pasażerów i wszystko odbędzie się w bardzo zaplanowany, skoordynowany sposób, w bardzo bezpieczny sposób, żeby dowieźć ich na brzeg. Przeprowadzone zostaną badania przesiewowe. W tej chwili na pokładzie nie ma nikogo z objawami. To świetna wiadomość. Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, uważa Władimir Putin. Przywódca Rosji stwierdził, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Premier Słowacji Robert Fico, który był w Moskwie i rozmawiał tam z Putinem, powiedział, że przekazał mu wiadomości od Zełenskiego o gotowości do spotkania. Dodał, że Putin oczekuje w tej sprawie telefonu od prezydenta Ukrainy.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: W 15 miastach wojewódzkich odbyły się dziś protesty w obronie praw zwierząt. Demonstranci apelowali do rządu o jak najszybsze zmiany w prawie. W samej Warszawie na Placu Zamkowym demonstrowało kilkadziesiąt osób.
5: Jedyną metodą walki z bezdomnością jest prowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
6: Nadmiar tych zwierząt wpływa na to, że one są niechciane, nie ma aż tylu domów i występuje znęcanie się nad nimi po prostu, często. Chcemy też podniesienia kar za znęcanie się nad zwierzętami.
7: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt, dlatego że bardzo dużo zwierząt jest w schroniskach i państwo mogłoby trochę pomóc.
2: Usłyszał od protestujących reporter RMF FM Michał Krasoń. Krakowscy flisacy głośno wkroczyli w nowy sezon. Po raz 20 przez stolicę Małopolski przepływa flis królewski, prowadzący do żeglownego punktu zero Wisły aż do Bałtyku. Były uroczyste przekazanie bandery, przemarsz od rynku głównego do przystani Muzeum Krakowa, a następnie zabawa taneczna przy muzyce folkowej.
8: Już po raz piąty na rynku szyper pierwszego odcinka przekazuje banderę flisu szyprowi kolejnego odcinka. Poza tym dyrektor Muzeum Krakowa wciąga banderę naszego małego oddziału, wciąga na maszt naszego galara Szwajcarki, co dla nas jest tradycyjnym rozpoczęciem tutaj w Krakowie tego sezonu. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz się dla nas wydarzyła, ponieważ ogłosiliśmy wyniki ankiety wśród mieszkańców Krakowa na nazwę nowego oddziału Muzeum Krakowa, który ma się zajmować rzekami, dziedzictwem rzek w naszym mieście. Wygrała nazwa Muzeum Rzek Krakowskich. Tak ten oddział się będzie nazywał.
2: Mówił Mateusz Niemiec, kierownik pracowni Muzeum Rzek Krakowskich. Flisaków będzie można spotkać w Krakowie jeszcze jutro. W poniedziałek flis królewski wypłynie w dalszą trasę. Fakty również popłyną dalej. Za godzinę zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. A teraz fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
3: Coraz bliżej niespodzianki. W ostatnim dziś meczu piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze przegrywa na własnym stadionie 0-2 z Zagłębiem Lubin do końca podstawowego czasu gry 5 minut. No, oczywiście plus to, co dolicza arbiter spotkania Szymon Marciniak. A w dzisiejszych meczach wcześniej Jagiellonia 3-2 pokonała Pogoń Szczecin. Widzew opuścił zaś strefę spadkową dzięki wygranej 3-1 z Lechią. Porażka sprawiła, że na miejsce zagrożone spadkiem spadła drużyna z Gdańska. Mimo że to sparing, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby ktoś mógł zadebiutować w reprezentacji, przyznał w rozmowie z RMF FM selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban. Niedawno prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się z mamą występującego w New York Red Bulls Juliana Zakrzewskiego-Hala, by porozmawiać o ewentualnej grze zawodnika dla reprezentacji Polski. Czy już na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski zawodnik z MLS może się pojawić?
10: Ja tak naprawdę to nie wiem, czy on naprawdę ma paszport, takie sprawy czysto formalne. Natomiast ważne jest to, żeby on wiedział, że jest zainteresowanie z naszej strony i tak naprawdę coś mi mówi, że on sam nie wie, gdzie chciałby zagrać.
3: Mówił selekcjoner kadry Jan Urban, a jutro w Hiszpanii El Clasico na wagę mistrzowskiego tytułu, przynajmniej dla Barcelony. Zespół z Katalonii, jeżeli nie przegra na własnym stadionie z Realem Madryt, przypieczętuje tytuł mistrza kraju. Nasz cel jest jasny, chcemy wygrać, gramy u siebie, mamy fantastyczny zespół z dużą jakością, a kibice jeszcze nas wspierają. To wspaniałe. Ale patrząc z drugiej strony, dla nich to również El Clasico i każdy będzie w 100% skoncentrowany, przyznał trener Barcelony Hansi Flick. Początek El Clasico jutro o 21:00.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Jeżeli chodzi o pogodę w niedzielę, już mówiłem, ale przypomnę tym, którzy dopiero włączyli radio, od 11 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni na południowym zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Kujawach. Przelotnie padać może tylko na Suwalszczyźnie. No i właśnie tam w poniedziałek za to nie będzie padać, a deszcz pojawi się nad resztą kraju, na północnym zachodzie ciągły, a w centrum na południu z burzami. 7 minut po godzinie 22, no i też...
0: RMF Celtic.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM czas na fakty, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Zwolennicy Petera Madziara świętują dziś w Budapeszcie, ponieważ dziś właśnie oficjalnie objął on urząd premiera. Zarówno Rosja, jak i Ukraina oskarżają się wzajemnie o łamanie ogłoszonego trzydniowego rozejmu. Ogromne ułatwienie dla podróżujących samolotem do Paryża. Zapowiedziano radykalną modernizację dojazdu do francuskiej stolicy z największego podparyskiego lotniska. Dziesiątki tysięcy ludzi tego wieczoru świętują w Budapeszcie zaprzysiężenie nowego premiera Węgier, Petera Madziara. Tłum zgromadzony przed parlamentem głośnymi brawami przyjął jego wybór i wielokrotnie przerywał oklaskami inauguracyjne przemówienie nowego szefa rządu. Po zakończeniu posiedzenia parlamentu Madziar podziękował zwolennikom za wsparcie i zaapelował o odbudowę narodowej wspólnoty. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że oczekiwania wobec nowego rządu są bardzo duże, choć przed krajem stoją trudne wyzwania. Wieczorem w centrum Budapesztu rozpoczęło się

0: wielkie uliczne świętowanie z koncertami i występami artystycznymi. Wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa, ma dotrzeć na Teneryfę jutro nad ranem. Hiszpańskie władze poinformowały, że po ewakuacji pasażerów część załogi pozostanie na pokładzie i uda się statkiem do Holandii, gdzie jednostka zostanie zdezynfekowana. Wszyscy pasażerowie mają zostać repatriowani, a część Hiszpanów trafi na kwarantannę w Madrycie. Na Teneryfę udał się także szef Światowej Organizacji Zdrowia, który zapewnił mieszkańców wyspy, że zagrożenie dla zdrowia publicznego pozostaje niskie i sytuacji nie można porównywać do pandemii COVID-19. Do tej pory potwierdzono 8 zakażeń hantawirusem i 3 zgony. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski, który według polskich służb pozostaje zdrowy. Rosja i Ukraina oskarżają się nawzajem o łamanie 3-dniowego rozejmu ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Ukraińskie wojsko poinformowało dziś o ponad 50 rosyjskich atakach. Według lokalnych władz w atakach dronów zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Rosja twierdzi z kolei, że ukraińskie siły ostrzeliwały rosyjskie pozycje i użyły dronów do ataków na obwód białgorodzki. Tam ranne zostały 3 osoby. Moskwa zapowiada, że zawieszenie broni nie potrwa dłużej niż do 11 maja. Rozejm ma obowiązywać do niedzieli i towarzyszyć mu będzie wymiana jeńców między stronami konfliktu w formule 1000 za 1000. Dobra nowina dla turystów wybierających się do Francji samolotem. Radykalnie zmodernizowany zostanie dojazd z największego podparyskiego lotniska imienia Charlesa de Gaulle'a do centrum francuskiej stolicy. O szczegółach tych zapowiedzi Marek Gładysz.
1: Już niedługo między lotniskiem de Gaulle'a i centrum Paryża kursować będzie nowy, bardziej komfortowy ekspres regionalny, oferujący więcej miejsca dla pasażerów i ich bagaży. Część wagonów będzie dwupoziomowa. Klimatyzacja i ogrzewanie będą przez cały rok na bieżąco dopasowywane do potrzeb podróżnych, którzy będą mieli również łatwiejszy dostęp do informacji praktycznych oraz możliwość ładowania smartfonów w czasie jazdy. Do tej pory kolejka kursująca na tej trasie była zdaniem wielu obserwatorów zbyt zatłoczona, mnożyły się również awarie. Ciągle są na tej trasie problemy, bez przerwy. Mam nadzieję, że się to naprawdę zmieni, tłumaczy mi zdenerwowana paryżanka.
2: Fakty z Małopolski.
0: W Krakowie wskrzeszono dziś tradycję sprzed 300 lat. Uroczyście, zgodnie z dawnym ceremoniałem, otwarto dziś bramy miasta w krakowskim Barbakanie.
3: Po 216 latach otwarcie bramy dla kupców biznesu z tamtych czasów jest symbolicznym gestem przez władze miasta wprowadzone w dniu dzisiejszym. Takich inicjatyw dobrze było dużo więcej.
4: Zawsze przyjemnie, jak się wróci do spraw takich historycznych i jakaś atrakcja jest, prawda, dla turystów też. Uważam, że to bardzo dobry pomysł.
3: Kraków powinien pielęgnować takie tradycje dla nas, dla naszych dzieci, wnuków. To jest przypomnianie historii naszego miasta Krakowa.
0: Usłyszał od uczestników uroczystości nasz reporter Paweł Konieczny. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli, jego rozpoczęcie o 10:00 od hejnału z Wieży Mariackiej. Więcej o tej widowiskowej tradycji przeczytacie na rmf24.pl. Niektórzy wypoczywają, inni każdą wolną chwilę poświęcają na powtórki. Jak maturzyści po pierwszym tygodniu egzaminów spędzają weekend? O to w Gdańsku pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
5: No to najważniejsze przede mną, to teraz odpocząć sobie weekend i wtedy będzie odpoczynek 4 miesiące.
6: Jeszcze 2 rozszerzenia i 2 ustne.
7: Po prostu poprzypominać cokolwiek, próbować jakieś arkusze może.
6: Lektury. Na powtórki do ustnej z polskiego.
0: No to przypomnijmy, w nadchodzącym tygodniu m.in. rozszerzona matematyka, WOS, chemia czy geografia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A skoro o geografii mowa, przejdźmy do pogody.
9: Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Stępień, Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spłynęło łącznie około 300 hektarów lasu. Inwentaryzacja strat rozpocznie się w poniedziałek. Co powinno znaleźć się na nowych brytyjskich banknotach? Propozycje są różne. Od znanych osób i miejsc po animowane postaci. W 15 wojewódzkich miastach odbyły się wczoraj manifestacje przeciwko cierpieniu zwierząt. W poniedziałek rozpocznie się inwentaryzacja strat w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, w której w ostatnich dniach spłynęło około 300 hektarów lasu. To jeden z największych pożarów po 1989 roku, mówi wiceminister środowiska Mikołaj Dorożała i potwierdza, że straty w przyrodzie będą bardzo duże.
4: Najgorsze, co tutaj było widać, ja widziałem dużo zdezorientowanych ptaków. Sujki czy dzięcioły, jest sezon lęgowy. Te gniazda w koronach drzew, no to jest pewnie największy dramat i największy cios, jeśli chodzi o przyrodę, ale też płazy, gady. Jeśli chodzi o większe ssaki, one mają większą mobilność. Natomiast widzieliśmy też łosie zdezorientowane, które uciekały przed pożarem.
3: Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru, który zaczął się we wtorek w rejonie wsi Kozaki, prowadzi zamojska prokuratura okręgowa. Wciąż trwa walka o przyszłe funkcjonowanie toru Poznań. Społecznicy z podpoznańskiego Przyźmierowa chcą stworzenia ekspertyzy, która miałaby wskazać, jak działalność toru wpływa na środowisko. Ponadto zarzucają zarządcy nielegalne działania. W faktach teraz reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat, który zajmuje się tą sprawą.
5: Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Przyźmierowa i Baranowa wskazują, że Automobil Klub Wielkopolski, który zarządza terenem toru, ma działać nielegalnie.
6: Ta cała działalność gospodarcza jest nielegalna z punktu widzenia obowiązujących w tej chwili przepisów. Decyzją wojewody potwierdzoną przez Naczelny Sąd Administracyjny również ta działalność szkoleniowa dla Automobil Klubu jest wyłączona.
5: Mówi Leszek Wardyński, prezes stowarzyszenia, które chce stworzenia raportu dotyczącego wpływu toru na środowisko. Automobil Klub odpowiada stanowczo.
7: Oddziaływanie na środowisko to jest pierwszym krokiem do możliwości odszkodowań. Automobil Klub Wielkopolski jest wpisany jako ośrodek doskonalenia techniki jazdy do rejestru wojewody. To jest kolejne kłamstwo, które pada ze strony stowarzyszenia, że nie powinniśmy robić działalności szkoleniowej.
5: Mówił Bartosz Bieliński z Automobil Klubu. Obie strony zaznaczają, że są otwarte na dialog dotyczący przyszłego funkcjonowania toru Poznań.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: Debata o tym, co powinno się znaleźć na brytyjskich banknotach, nabiera rumieńców. Brytyjczycy przedstawili swoje propozycje obrazów, które ich zdaniem powinny zastąpić portrety znajdujących się na nich postaci. Jak wygląda ten ranking? O tym z Londynu. Korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
9: Faworytem jest Sir David Attenborough, słynny prezenter programów przyrodniczych BBC, który od lat uczy widzów, jak kochać naturę. Druga propozycja pochodzi zupełnie z innej bajki i to dosłownie. Jest nią miś Paddington, symbol brytyjskiej uprzejmości i gościnności, który posiada status narodowej ikony. Lista publicznych nominacji ma też w sobie mroczne i nostalgiczne tony. Wśród propozycji obrazów, które według Brytyjczyków powinny trafić na banknoty, znalazł się bowiem jawor z muru Hadriana, słynne drzewo, które padło ofiarą bezmyślnego wandalizmu. Jeszcze tego lata Bank Anglii przeprowadzi ponowną publiczną konsultację, zapraszając Brytyjczyków do wyboru konkretnych gatunków zwierząt i roślin z listy przygotowanej przez ekspertów.
3: I wracamy jeszcze do kraju. Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Pod tym hasłem w 15 miastach wojewódzkich odbyły się wczoraj manifestacje przeciwko cierpieniu zwierząt.
10: To wszystko jest walka z wiatrakami, dlatego że zapobieganie bezdomności zwierząt w tym kraju to jest fikcja.
11: Właściwym rozwiązaniem, najlepszym jest dokonywanie powszechnej sterylizacji i kastracji zwierząt, bo to zmniejszy tą bezdomność i to cierpienie.
12: Mamy dość cierpienia zwierząt w Polsce. To jeden z transparentów, który tutaj trzymają osoby, które się brały. To też wasze hasło dzisiaj.
13: Tak, to jest nasze hasło, ponieważ większość nas tu zgromadzonych walczy z bezdomnością zwierząt od wielu, wielu lat. Widzimy, jak wielki to jest problem, jak bardzo nic się nie zmienia, jak bardzo tych zwierząt ciągle przybywa, nie maleje i po prostu mamy tego dość.
12: Tak patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy się dzisiaj zebrali.
13: No, serce rośnie, tak? No, cieszę się, że tutaj jesteśmy razem, walczymy, bo to jest, ten krok jest bardzo istotny dla nas.
3: Usłyszał wczoraj pod fontanną Neptuna nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dobry wieczór.
0: RMF Celtic.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wielki sukces czy wielkie zagrożenie? Wśród polityków trwa spór, jaką przyszłość przyniesie Polsce umowa w ramach unijnego programu SAFE. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO, tak zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Eurosceptycy triumfują w wyborach lokalnych na Wyspach. Za chwilę więcej szczegółów. O ogromnym sukcesie mówił premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd, przypomnijmy, podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. Jak komentowane jest podpisanie tej umowy? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
3: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
2: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
1: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Tak napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypomnijmy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
4: Te 5000 byśmy wzięli?
5: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
4: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
5: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
1: Zapewnił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Tymczasem kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewniał w Sztokholmie, że jedność NATO pozostaje niezagrożona mimo dyskusji o możliwym ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Europie. Jak podkreślił, siła sojuszu zależy nie tylko od liczby żołnierzy, ale przede wszystkim od wspólnego celu i współpracy państw członkowskich. Podczas spotkania z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem obaj politycy podkreślali znaczenie współpracy państw północnej i wschodniej Europy, w tym Polski, w budowaniu bezpieczeństwa regionu. Merz zapowiedział także dalsze zwiększenie wydatków Niemiec na armię. Ocenił, że Europa musi być gotowa do obrony, jeśli chce utrzymać pokój i stabilność w przyszłości.
6: Wybory w faktach RMF FM.
1: W Wielkiej Brytanii eurosceptyczna partia Reform UK odniosła olbrzymi sukces w wyborach samorządowych. Te odbyły się, przypomnijmy, w czwartek. Co to oznacza dla brytyjskiej sceny politycznej? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
7: Partia Nigela Farage'a, ulubiony strach na wróble rządzących lejburzystów, udowodniła, że posiada własną energię. Zbiła olbrzymi kapitał polityczny na poziomie lokalnym, a za 2 lata może to zrobić w wyborach powszechnych. To trudny dla nas rezultat. Nie będę niczego owijał w bawełnę. Tak skomentował fatalne dla siebie wyniki wyborów samorządowych premier Keir Starmer, ale zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Lejburzyści mają do wykonania nie lada zadanie. Muszą znaleźć skuteczną broń, by przeciwstawić się ultraprawicowej partii Reform UK, która będzie torpedować rządowe inicjatywy na poziomie gmin. Polityczny krajobraz Wielkiej Brytanii od teraz będzie bardziej skomplikowany.
1: Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w centralnej i północnej Polsce. Temperatura tej nocy może tam spaść nawet do minus 4 stopni. Alerty obowiązują do rana. Od poniedziałku czeka nas załamanie pogody.
8: Od zachodu nasunie się układ niżowy. Możemy się spodziewać od poniedziałku przelotnych opadów deszczu oraz burz niemal w całym kraju.
1: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW. Rozpogodzenie pod koniec przyszłego tygodnia. Od piątku aż do końca maja ma być dużo słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejnego wydania faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Czas napisać nowy rozdział w historii Węgier, tak przekonywał Peter Madziar po zaprzysiężeniu na premiera. Rosja gotowa na pokój z Ukrainą? Władimir Putin zadeklarował gotowość do rozmów pokojowych. Sportowy skandal w Pradze, tamtejsze piłkarskie derby zostały przerwane po wtargnięciu kibiców na murawę. Nie tylko zmienimy cały rząd, ale także system, zapowiedział nowy premier Węgier Peter Madziar. Lider partii Tisza wygłosił przemówienie po zaprzysiężeniu na szefa rządu przez parlament. Mówił o tym, że przejmuje władzę w kraju, którego gospodarka jest w fatalnym stanie. Rozkradli nasze państwo, doprowadzili je do ruiny i oszukali ludzi. Teraz poprzedni rząd musi wziąć za to odpowiedzialność. Nowy premier Węgier mówił także o bardzo złej sytuacji w służbie zdrowia, systemie edukacji i finansach publicznych. Peter Madziar zaznaczył, że, tu cytat, naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom stagnacji i napisać nowy rozdział w historii Węgier. Wojna z Ukrainą zbliża się do końca, tak ocenił Władimir Putin i zadeklarował gotowość do rozmów pokojowych. Rosyjski przywódca stwierdził jednak, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mogłoby się odbyć dopiero po uzgodnieniu trwałego porozumienia. Putin powiedział też, że preferowanym przez niego mediatorem w rozmowach z Europą byłby były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Dodał też, że negocjacje pokojowe pozostaną przede wszystkim sprawą Rosji i Ukrainy, choć podziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc w organizacji rozmów. Według mediów państwa Unii Europejskiej rozważają większe zaangażowanie w proces pokojowy, obawiając się marginalizacji Europy w negocjacjach prowadzonych przez administrację Donalda Trumpa. Piłkarskie derby Pragi między Slawią a Spartą zostały przerwane po wtargnięciu kibiców gospodarzy na murawę. Według czeskich mediów zaatakowano co najmniej dwóch piłkarzy Sparty. Mecz zakończono przy wyniku 3-2 dla Slawii, która była o krok od zapewnienia sobie z Mistrzostwa Czech. Policja wszczęła śledztwo, klubowi grozi walkover i kary dyscyplinarne. Prezes Slawii nazwał zajścia najgorszym incydentem w historii swoich rządów w klubie.
2: Fakty ważne dla kierowców.
1: We Wrocławiu ruszył remont wiaduktów i skrzyżowania na ulicy Gazowej. Droga jest nieprzejezdna, a objazdy prowadzą przez dwie wylotówki z miasta. Ulicę Opolską i Buforową.
3: Chcielibyśmy, żeby na ten czas, kiedy rzeczywiście te utrudnienia są duże, żeby mieszkańcy, kiedy nie muszą używać samochodu, żeby właśnie wybrali komunikację zbiorową, żeby właśnie wybrali pociąg.
1: Radził Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W 15 miastach wojewódzkich zorganizowano wczoraj protesty przeciwko cierpieniu zwierząt. W samej Warszawie przed kolumną Zygmunta zebrało się kilkadziesiąt osób, które apelowały o jak najszybsze zmiany w prawie.
4: Mamy dość ignorancji państwa. Jedyną metodą walki z bezdomnością jest prowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
5: Powiedzmy o tej formie protestu. Przed nami miski ze zdjęciami psów. Każde z tych zdjęć to jest osobna historia.
4: Tymi zdjęciami, którzy mają działacze, którzy ratują zwierzęta na co dzień, mogliby wypełnić cały plac zamkowy w Warszawie.
5: Tak konkretnie, co powinno się zmienić?
6: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami chorymi jest bardzo droga. Nie ma NFZ-u, nie ma niczego takiego.
1: Protestującymi rozmawiał wczoraj reporter RMF FM Michał Kresoń. Za nami już pierwszy tydzień egzaminów maturalnych. W faktach sprawdzamy, w jakich nastrojach są maturzyści. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Jaki to był tydzień? Ciężki?
8: Według mnie nie. Myślę, że największy problem mógł mi sprawić polski pisemny.
7: Jak teraz ten weekend wygląda? Odpoczynek pełny, czy jeszcze nauka przed kolejnymi?
8: Myślę, że raczej muszę odpocząć, odświeżyć umysł, zregenerować się porządnie.
7: Jak odpocząć?
8: W zasadzie to po prostu nic nie robić, zupełnie się wyciszyć i dobrze wyspać przede wszystkim.
7: Dużo egzaminów jeszcze zostało?
8: No mi zostały jeszcze 4. Matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, angielski ustny i hiszpański rozszerzony.
7: To dopiero półmetek matury, jeszcze sporo się wydarzy.
8: Teraz się zaczyna ta cięższa, trudniejsza część.
1: No w poniedziałek egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po weekendzie także start egzaminu ósmoklasisty. Będziemy towarzyszyć zdającym w faktach RMF FM.
2: Archeologia w faktach RMF FM.
1: Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Jak te prace wyglądały do tej pory i czego jeszcze szukają naukowcy, o tym reporter RMF FM.